0: trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Polska na plusie po miesiącu obowiązywania umowy z krajami Mercosuru. Greenpeace ostrzega przed wycinką drzew na Podkarpaciu. Na ulicach większych miast możemy zobaczyć streetworkerów. To wolontariusze pomagający młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska skorzystała z umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru, zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minął miesiąc obowiązywania umowy. Zdaniem resortu wzrósł eksport polskich produktów spożywczych za ocean. Chodzi głównie o chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, a także czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao i słód. Jednocześnie import do Polski produktów rolno-spożywczych w ostatnim czasie spadł. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji M-Obywatel, mówi Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
3: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
2: Inne zasady dotyczą też elektrycznych rowerów i hulajnóg. W Polsce można z nich korzystać bez rejestracji, a na przykład w Niemczech trzeba taki pojazd zarejestrować. Potężne karpackie buki i jodły ponownie zagrożone wycinką, alarmuje Greenpeace. Twierdzi, że to możliwe mimo ogłoszonego 2 lata temu zakazu wyrębu drzew o wymiarach pomnikowych. Według Greenpeace'u dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie po cichu wycofał się z tego zakazu. Ekolodzy powołują się na dokument, który poszerza wyjątki pozwalające na wycinkę.
4: Zachowanie ładu przestrzennego, cokolwiek to znaczy, czy warunki ekonomiczne nadleśnictwa, no ale to pokazuje, że po prostu niestety zmiany w lasach państwowych są tylko pod publiczność.
2: Mówi Marek Józefiak z Greenpeace'u. Ekolodzy obawiają się masowej wycinki drzew o wymiarach pomnikowych. Streetworkerzy w wakacje wyszli na ulicę. To wolontariusze i psychologowie, którzy pomagają młodzieży. W ustalonych godzinach są na skateparkach, boiskach, przy galeriach handlowych. Mają charakterystyczne koszulki. We Wrocławiu streetworkerzy podsumowali pierwszy miesiąc pracy. Jak mówią, przemoc wśród młodzieży jest większym problemem niż sobie wyobrażamy.
5: To możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
6: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek, czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
5: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie, wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spokojziomkami, spokojziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się posłuchamy.
2: To byli Rusłan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dużym problemem jest brak zaufania. Rzadko młodzież chce zgłaszać przypadki przemocy na policję. Streetworkerzy oferują pomoc, będą pracować nie tylko w wakacje, ale do końca roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol uczelni od marca przechodził renowację. Prace się przedłużyły, bo orzeł był w gorszym stanie niż zakładano. Uniwersyteckie godło to orzeł w koronie otoczony 5 gwiazdami. W szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Na bramie głównej UW po raz pierwszy zawieszono go w 1916 roku.

0: Dzień dobry, raz ekrany ptaszki. Zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. No nie zapowiada się przyjemnie. Jutro 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu także niewiele się zmieni. Natomiast sobota już przyjemniej, bo 25 stopni, a w niedzielę nawet do 30 i pełne słońce.
1: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

0: Tydzień biegnie szybko, jak...
1: No biegnie, biegnie szybciutko.
0: Maratończyk jakiś, nie?
1: A ty wyglądasz jak maratończyk.
0: Oczywiście, że wyglądam, o.
1: O, ty, jaki pakier.
0: No oczywiście, że
1: i
0: tak.
1: I to o tej godzinie. 6 rano i Marcin przypakowany.
0: Tak, postanowiłem, że będę teraz stawał o 5 i trochę pobiegam, żeby było lepiej później przyjść do pracy.
1: Wiesz co, i masz rację.
0: I tobie tego samego życzę.
1: A Marcin,
0: no
1: ja
0: co?
1: Nie mam jeszcze siły, ja tak. Jeszcze czekam na rumianek.
0: A ty
1: przyklejona
0: na bok i jeszcze jest to.
1: Marcin, to wiesz, że ja jestem śpiochem.
0: Dzień dobry, witajcie.
1: Cześć.
0: To poranek Trendy Start w Trendy Radio. Wstawajcie.
1: No
0: bo
1: pewnie.
0: Się rozpoczął czwartek.
1: Tup, tup, siem.

0: przenosimy się do wydarzeń z Polski, które
1: tak,
0: wydarzyły
1: Polski.
0: Historyczne, 23 lipca.
1: Tak, wracamy do historii. 1683 od takiego roku zaczynamy.
0: No i drodzy, położono
1: kamień węgielny pod budowę warszawskiego kościoła Przemienienia Pańskiego. W 1873 roku
0: wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę, która przedstawiała widok na Śnieżkę.
1: Tak, a w 2003 roku, to już bliżej oczywiście dzisiejszych czasów, Sejm RP przyjął ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami. 2013 teraz.
0: Nastąpiło całkowite wyłączenie sygnału analogowego w telewizji naziemnej.
1: Tak, a za chwilę przejdziemy do
0: wiadomości ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek około południa dyżurny stalowo-wolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kradzieży hulajnogi elektrycznej oraz kasku. Na miejsce skierowano policyjny patrol. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że pokrzywdzony przyjechał na zakupy do jednego z marketów. W holu sklepu pozostawił hulajnogę wraz z kaskiem, a kiedy wrócił, okazało się, że jego własności już nie ma. Wartość poniesionych strat pokrzywdzony oszacował na kwotę 3,5 tysiąca złotych. W toku czynności kryminalni ustalili, że związek z tym zdarzeniem może mieć 32-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Podejrzany został zatrzymany i doprowadzony do stalowo-wolskiej jednostki. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, do którego popełnienia się przyznał. Funkcjonariusze odzyskali skradzioną hulajnogę. 32-latek działał w warunkach recydywy. Za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Zakończyła się rekrutacja podstawowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Była ona rekordowa w 28-letniej historii tarnowskiej uczelni. Według wstępnych danych o jedno miejsce ubiegała się średnio ponad dwójka kandydatów. W sumie przygotowano 2321 miejsc, a złożono ponad 4700 aplikacji. Zgodnie z przewidywaniami największa konkurencja była na kierunku lekarskim. Chęć studiowania na nim wyraziło 1100 kandydatów, czyli ponad 18 osób na miejsce. Poza tym kierunkiem najbardziej oblegane były pielęgniarstwo stacjonarne pierwszego stopnia, fizjoterapia, psychologia, lingwistyka stosowana, kosmetologia i położnictwo. Ostateczne wyniki tegorocznego naboru znane będą w poniedziałek. W Akademii Tarnowskiej zaplanowano jeszcze dwie rekrutacje. Dodatkową w dniach od 17 sierpnia do 14 września oraz uzupełniającą w dniach 21 do 23 września. Prowadzone będą na takich samych zasadach, co rekrutacja podstawowa. Krośnieńska Biblioteka Publiczna i Krośnieńska Grupa Fotograficzna Camera Obscura zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Jerzego Jezierskiego Poza słowami Historie końskich dusz. Wernisaż odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
2: Jerzy Jezierski to przede wszystkim miłośnik fotografii, członek Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej Camera Obscura. Jest to jego druga wystawa prezentowana w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki. Sam autor o tej wystawie mówi, że ta wystawa to podróż do świata, w którym siła spotyka się z czułością, a prezentowane fotografie to intymny portret koni, nie tylko jako zwierząt, ale jako symbolu nieposkromionej wolności.
1: Wystawa będzie czynna do 4 września bieżącego roku.
0: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Poranek Trendy Start na antenie Trendy Radio, oczywiście info@trendradio.pl. Dostępny jak najbardziej ten mail i pozdrawiamy wszystkich, którzy korzystają z niego, jak na przykład Adrian, który wstał o 5, bo rozwozi bułeczki. Proszę bardzo, cieplutkie.
1: Żeby każdy miał cieplusie, to pan Adrian się musi poświęcić.
0: Dokładnie tak. No to panie Adrianie, teraz informacje historyczne ze świata. 1500 rok.
1: Zakończono budowę katedry w Bazylei.
0: 1685.
1: Wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła, tym razem Świętego Krzyża w Kownie.
0: A 1900?
1: Na ulicę Rygi wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne.
0: I 983.
1: Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli ośmiotysięcznik Gaszerbrum i w paśmie Karakorum.
0: Tak, moi drodzy, to było naprawdę nie lada wyzwanie, ale oczywiście...
1: No nadal jest
0: zwieńczone
1: chyba.
0: Zwieńczone sukcesem,
1: sukcesem,
0: nie?
1: Pewnie. Dokładnie. Pięknie.

0: Muzyką się żyje.
1: Oh yeah.
0: Żyjesz muzyką?
1: No pewnie.
0: Jaką? Ja jego słuchałem ostatnio.
1: Różnoraką, Marcin. Słuchajcie,
0: jechałem w samochodzie z Anią i słuchałem jej takiej playlisty.
1: No co?
0: Bez commentation.
1: No wiem, że ci się podobało.
0: Dokładnie. Kalendarium muzyczne teraz. 23 lipca 1965 roku urodził się
1: Slash.
0: Gitarzysta grupy Guns N' Roses w latach 85-96. No
1: i też po 2016.
0: Dokładnie tak, bo tutaj delikatna przerwa była, prawda?
1: No, żeby tylko delikatna, duża,
0: no,
1: duża.
0: To teraz 1967.
1: Urodziła się Titio, piosenkarka, możecie ją kojarzyć z chociażby 90-60 z hitu Come Along.
0: A tak, to znam. No. 93 teraz.
1: Taylor Momsen wtedy się urodziła, wokalistka i gitarzystka zespołu The Pretty Reckless. Taka
0: to cóż,
1: blondie, nie wiem,
0: coś
1: czy widziałeś.
0: Musimy zagrać z tego repertuaru, może Guns N' Roses?
1: No, zagramy, no pewnie.
0: Tak, no pewnie, gramy już teraz. To poranek Trendy Start, Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów. Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii, połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
2: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na Stołecznym Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To, jak się wydaje, będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie. Partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
3: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest prowadzona przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych zamknąć.
1: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Na zachodnim Pomorzu obowiązują do wczesnego popołudnia, a w północnej części, a także w całej wschodniej połowie kraju do końca dnia. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Opolskiem i południowej części Wielkopolski. Podczas burz może padać grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod portugalską jurysdykcją zalega około 7000 statków. Dotychczas naukowcom udało się jedynie zidentyfikować 100 miejsc zatopionych wraków. W tym miesiącu dotarli między innymi do XIX-wiecznego okrętu, który znajduje się 32 metry pod powierzchnią wody. We wraku znaleziono między innymi ceramikę i armaty morskie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. 63 minuty, ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to broniący tytułu Inter Miami wygrał 3-2. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valletę, mówi trener Dawid Kroczek.
2: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie codziennie można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
1: Mecz Rakowa o 18:30, a dwie godziny później GKS zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodrigo. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Wozinie, który na tej pozycji otrzymał aż 40% głosów. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki, aktualne mistrzynie olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Wczoraj w ćwierćfinale turnieju w Makao bez trudu pokonały Holenderki 3-0. W drugim meczu Brazylia wygrała z Japonią 3-1. Dziś o 10:00 Turcja zagra z Kanadą, a o 13:30 Chiny z USA. Polki, które trzykrotnie zajmowały ostatnio w tych rozgrywkach trzecie miejsce, tym razem zakończyły rywalizację na 9 pozycji i nie awansowały do finałowego turnieju.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Wiatr, też chyba chce nam towarzyszyć w porywach do 50 km na godzinę. Piątek 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni, natomiast w sobotę już cieplej, bo 25.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
7: Niezły pomysł, Zosieńko.
6: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
7: Jedziemy.
6: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.
15: Let me tell you.

0: 7:00. Marcin, skocz po jakieś bułeczki.
1: Tak, skoczysz, po bułeczki?
0: No, mówiłeś,
1: to jesteś głodna. Podobno
0: Panie
1: nie jesz do godziny 11.
0: Ale teraz jem, bo wstaję o 5 rano już jestem głodna.
1: Już jesteś głodna. A to, tak, właśnie jest. Po godzinie 6 w poniedziałek byłaś bardzo wytrwała. Już jest środa.
0: No, byłam.
1: Czwartek. No
0: czwartek
1: i to, co innego. Już co innego.
0: Pędzimy. No już inaczej.
1: Jak struś pędzi wiatr. Mik, mik.
0: O, wiedziałam, że to powiesz.
1: Nie wiedziałaś.
0: Wiedziałam.
1: Nie wiedziałaś.
0: Kłódź się, kłódź.
1: Tak, po fakcie to już mówisz, że wiesz.
0: Słyszycie, musi nawet ledwo 8 nie ma i już musi się kłócić. Ciężki człowiek.
1: Przeszło?
0: Zaraz tobie przejdzie.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: To wyrywamy kartkę z kalendarza. Dzisiaj 23. Tak, Brygida, Bogna, również
1: Apolinaria,
0: Joanna,
1: Jan, Bolesław, Kasjan, Krystyn, Apolinary, Sławosz i Żelisław.
0: Co, że za wolno wymieniałem, czy o co chodzi?
1: Za wolno. To wiesz, to ja wiem, że ty
0: dzień
1: wolniej przetwarzasz.
0: Dzień aby się gdzieś kłócić.
1: Kłócić? Włóczyć.
0: Włóczyć.
1: No ten tylko o kłóceniu słyszycie,
0: jaki tylko był o włóczce.
1: No, pewnie. Aj, ja tam tak z włóczki nic nie potrafię zrobić.
0: Oprócz
1: swetra, chciałabym.
0: Oprócz
1: Marcin,
0: skarpetek.
1: Coś
0: oprócz...
1: ty, nie potrafię nic, zero.
0: Przecież mam od ciebie czapkę takie zrobioną od... A to nie przez ciebie była zrobiona.
1: Nie przeze mnie.
0: To dzisiaj mówisz, po 5 lat później, a jak... 5 lat
1: Marcin,
0: temu
1: a co miałam ci wtedy powiedzieć?
0: Jak
1: słuchajcie, Marcin do mnie tak...
0: temu Ankę, to ona była po prostu miodzio. Minęły lata, wszystko się zmieniło.
1: No,
0: jak
1: ja
0: w małżeństwie.
1: Mam to samo zdanie o tobie.
0: Dokładnie.
1: To nie to samo.
0: Dzień włóczyki, a drodzy państwo, jeśli się ktoś włóczy, to oczywiście, no, to fajna sprawa.
1: Fajna,
0: nie?
1: No, dopóki was nikt nie szuka, to fajna.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. W Gorlicach. No.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
3: Bar Mleczny po prostu smacznie
2: ruszył z dowozem.
3: My gotujemy, ty odpoczywasz.
2: My dowozimy, ty zajadasz.
3: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
2: 505 825 415.
3: Po prostu smacznie.
2: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
3: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty.
1: Co to znaczy? W dosłownym znaczeniu, moja droga.
0: No, oznacza to to,
1: jak mglisty, to przezroczysty.
0: Rano była mgła.
1: A.
0: To wieczór piękny.
1: Takie piękne, taki można...
0: No niby tak.
1: Klarowne powietrze, dalekie odległości
0: wiesz,
1: można
0: oglądać. To jest prawda,
1: oglądać.
0: Marcin, szczególnie
1: na jest to prawda, oczywiście,
0: no,
1: pięknie, że tak. Pięknie. Ja lubię takie poranki, nie wiem, czy
0: ja
1: na takie trafiłaś,
0: uwagi.
1: Że jesteś gdzieś wysoko, na jakiejś wieży widokowej.
0: Pewnie,
1: gdzieś.
0: Wchodzę o 6 rano na wieżę. Marcin,
1: no wcześniej, o 5.
0: I ty myślisz, że ja nie mam co robić
1: wcześniej
0: rano?
1: O 4 i no. Po prostu widzisz tak, dookoła piękne, przejrzyste, rozumiesz, niebo. Mhm. Niebieściutkie, no. A nad samym miastem po prostu mgła. Mało tego, jeśli jesteś daleko widzem, to jeszcze w oddali na przykład widać Tatry. Wyrastające z tej mgły.
0: Pięknie,
1: to taki,
0: tak.
1: No sobie wyobrażasz sobie, że
0: no,
1: jesteśmy
0: potrafię.
1: Tam. I co wtedy myślisz?
0: Myślę sobie.
1: Trzeba zejść i spać.
0: No,
1: właśnie,
0: no
1: i zepsute
0: no, trochę...
1: wszystko. Ale to nie o to chodziło, drodzy Państwo,
0: trochę
1: to chodziło
0: zepsute.
1: O to, że miałem, no, tak trochę cię testowałem, wiesz, bo myślałem, że powiesz,
0: ale zawsze
1: że
0: można się
1: pomyśl, żeby wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie, bo to przecież normalna, naturalna sprawa, żeby coś takiego po prostu uwiecznić.
0: No niby tak, ale z drugiej strony, Marcin, obchodzimy Dzień Włóczyki, a to można gdzieś na tripa się wybrać.
1: Można. Gdzie byś chciała?
0: Najbardziej?
1: Tak, w Tatry?
0: Teraz?
1: Tatry?
0: No w Tatry zawsze jest, wiesz... Jest zawsze czas na Tatry.
1: Okej, okay, no to być może się wybierzemy.
0: No to pewnie.
1: Pozdrawiamy Was i też mówimy, że to dobry pomysł. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 73-letni mieszkaniec Sandomierza zlekceważył orzeczone przez sądy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i zdecydował się kierować motorowerem. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez dzielnicowych z komisariatu policji w Gorzycach. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Tarnobrzegu wydał wyrok skazujący mężczyznę na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Do zdarzenia doszło 19 lipca bieżącego roku na terenie gminy Gorzyce. Dzielnicowi z komisariatu policji w Gorzycach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Podczas sprawdzenia danych w policyjnych bazach okazało się, że 73-letni mieszkaniec Sandomierza posiada 3 aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 2 z obowiązujących zakazów zostały orzeczone przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu, natomiast 3 wydał Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Mężczyzna pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować motorowerem, czym dopuścił się przestępstwa polegającego na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu. 73-latek został zatrzymany przez policjantów. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu sprawa została skierowana do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym.
1: Sąd rejonowy w Tarnobrzegu uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanego przestępstwa i skazał go na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zobowiązał do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także obciążył kosztami i opłatami sądowymi. W niedzielę 26 lipca Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza na bezpłatne kuratorskie oprowadzanie po wystawie, gdy przedmiot staje się zabytkiem, nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Rozpoczynające się o godzinie 13 spotkanie odbędzie się w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają historię najciekawszych obiektów, które w ostatnich latach wzbogaciły zbiory Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in. zabytkowy aparat fotograficzny z lat 20. XX wieku pochodzący z zakładu fotograficznego Mroczkowskich w Tarnowie, historyczne szyldy reklamowe tarnowskich zakładów, fotografie oraz wiele innych przedmiotów, które dzięki darczyńcom zyskały nowe życie jako muzealne zabytki. Na wystawie prezentowane są eksponaty wybrane spośród blisko 5000 obiektów, które w latach 2020-2025 trafiły do zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Znaczną część z nich stanowią dary przekazane przez osoby prywatne, dzięki którym możliwe jest zachowanie lokalnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Wosebę.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Teraz Michał Sienicki.
2: Michał Sienicki.
1: Drodzy,
2: o, Michał
1: powie
2: Sienicki.
1: Nam, co dzieje się na drogach Podkarpacia i Małopolski.
2: A ze względu na to, że on jest też samokierującym człowiekiem, to na pewno też przez te korki się przebijał, bo przed chwilą jak wicher wparował do studia.
1: No nie, no jest, jest.
3: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
4: Generalnie ruch jest umiarkowany na naszych drogach, jednak są miejsca, gdzie fakt, zdarzają się korki i zatory. Na ulicy 17 stycznia w Jaśle, kiedy jedziemy w stronę Ronda Solidarności, trzeba przystanąć i sporo zwolnić. Na Lwowskiej też troszeczkę trzeba nogę odjąć z gazu. O tej porze ruch zwiększa się na ulicach Mickiewicza, Szejnochy, Jagieły, Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. Na ulicy Piłsudskiego przystajemy przed skrzyżowaniami, zwłaszcza na skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza. Troszkę dłużej zajmie nam pokonanie tego odcinka. Poza tym zwalniamy na ulicy 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach przystajemy na światłach na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. To miejsce, gdzie wjeżdżamy od strony Biecza. Mniej gazu na Kościuszki i ulicy Parkowej oraz ulicy Legionów. Na ulicy Mickiewicza, Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza ruch jest dość sprawny z niewielkimi spowolnieniami. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie. Małe spowolnienia na ulicy Korczyńskiej, Rzeszowskiej, Podkarpackiej i ulicy Bieszczadzkiej w stronę centrum miasta. Troszkę wolniej ulicami Legionów, Okrzei i ulicą Podwale i Tkacką. Pamiętajmy o utrudnieniach na Grodzkiej, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy, oraz na ulicy Sikorskiego, gdzie fragment jest wyłączony z ruchu. Zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Dużych przeszkód w ruchu nie ma. Troszkę wolniej ulicą Dmowskiego w stronę Ronda imienia Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską i Lwowską.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka

0: Nowickiego, Chaosferę i Gwiazdę Wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: A co tam na weekendzie?
5: A na weekendzie działo się będzie bardzo dużo, bo Trendy Radio będzie pewnie w waszych głośnikach oczywiście prezentować, no cóż, weekendowy program.
4: Tak jest. Moi drodzy, mianowicie zbliżają się dni
5: obojętnie podeszłaś. Ja w ogóle wiem, że... Dobra, co jest na
4: zawsze
5: weekendzie?
4: No musi komentować, no nie da mu.
5: Tak, dni Iwonicza, słuchajcie, 25 i 26 lipca, powiedzmy tak. Coś więcej.
4: 25 lipca, tu w zasadzie, moi drodzy, koncerty zespołu Seta, zespołu Loka i dyskoteka pod gwiazdami z DJ-em Kubą.
5: Tak, a w niedzielę 26, tak, oj, na bogato, na bogato.
4: Koncerty zespołu Art Mineral, Agaty Siemaszko, Balkan Collective i moi drodzy, Gwiazda Wieczoru, zespół Blue Cafe.
5: Dokładnie tak, pozdrawiamy bardzo gorąco. Cały Iwonicz, też tam będziemy.
4: No pewnie. Oczywiście Festiwal też Kultury Pogórza.
5: To siedliska Bogórz z kolei, 25 lipca dokładnie.
4: No pewnie, warto się wybrać. Konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku i także Grand Prix starosty powiatu dębickiego.
5: O, przegląd to taka impreza duża.
4: Potańcówka z zespołem, warsztaty tańca pogórzańskiego. Także, moi drodzy, no przemuzyce na żywo na pewno będzie się działo.
5: Pierogi 2026, oh, moi yeah, drodzy.
4: W Tarnowcu,
5: dokładnie.
4: Czyli impreza już cykliczna, jeżeli chodzi o wakacje. Zespół...
5: Który wystąpi? To Cleo.
4: Tak, Cleo.
5: Wiem, że Cleo.
4: DJ Focus i Chaosfera, którą też już możecie kojarzyć.
5: Coś się będzie działo.
4: Będzie, będzie.
5: I coś jeszcze na weekendzie, droga moja? Coś jeszcze,
4: Marcinie,
5: na pewno
4: coś
5: przekażemy.
4: Coś na pewno się wyklaruje.
5: Zostańcie z nami. U nas najświeższe doniesienia zawsze, zawsze.
6: Oh, you touch my tra-la-la.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku. Nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Tak przekonują naukowcy, o ich badaniach w szczegółach opowiem za chwilę. Michał Pierzchała. Trwa akcja gaśnicza pożarów warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy ekspresowej 8 odbywa się normalnie. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena to teraz 7,64 i jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Już działają, ale pełną gotowość mają osiągnąć do końca tego miesiąca. Strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
3: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
4: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No, najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy.
3: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina, Adam Piątkowski, uważa, że to za mało na tak duży teren.
5: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże? Co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży? To niewiele da.
3: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad.
2: Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły między innymi płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników. A ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Polski zespół rozpoczyna dziś grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem Gieksy będzie MŚK Żylina. Drużyna już nie może się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rafał Górak.
2: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić ich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani i są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
1: Mecz GKS-u w Żylinie o 20:30. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się spotkanie Rakowa-Częstochowa z Walettą. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Kapitan naszej kadry wystąpił od 1:00 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobyło, jego zespół przegrał 2-3. Belki Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. To huśtawka emocjonalna. Czekałem aż do 17 etapu. Myślę, że byłem w życiowej formie, a te pierwsze 12 dni były po prostu koszmarne. Nie mogłem odnaleźć siebie ani czucia, na które liczyłem. Chcę podziękować mojej drużynie, bo ostatnio nie było ze mną łatwo. Byłem rozczarowany samym sobą, wściekły, że nie potrafię wygrać etapu.
3: Angry that I couldn't take a stage win.
1: Liderem jest wciąż Tadej Pogaczar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minuty za Philipsenem. To nie był udany dzień dla naszych tenisistek. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Po trwającym prawie 2 godziny meczu przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Z kolei Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem 5, Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3-4-6-7-10 w 1/8 finału gry podwójnej turnieju w Pradze.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: To czas na prognozy pogody. 19 stopni to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze oraz wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Miejmy to na uwadze. Jutro 20 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota cieplejsza, bo 25 na plusie, ale w niedzielę już upalnie, bo 30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
5: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
9: Bar Mleczny po prostu smacznie
5: ruszył z dowozem.
9: My gotujemy, ty odpoczywasz.
5: My dowozimy, ty zajadasz.
9: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
5: 505 825 415.
9: Po prostu smacznie.
5: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
9: Jasło, Kadiego 14.
6: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.
10: Dzień dobry, moi drodzy. Hello. Po godzinie 8:00
5: jest.
10: Macie czasami takie poczucie, że nie lubicie być w jednym miejscu przez cały czas? To się fajnie składa, no, bo dzisiaj 23 dzień.
5: Włóczek i ja.
10: No właśnie, więc dla wszystkich w ogóle tak, którzy są niezdecydowani, że jedno miejsce jest dla nich tym jedynym, albo lubią często zmieniać swoje otoczenie, to
5: albo
10: was pozdrawiamy
5: bardzo
10: gorąco.
5: Do domu i nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
10: Dokładnie. No to tak to w zasadzie jest. Dzisiaj no jest trzecie święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać
5: w jednym miejscu.
10: No ale też kochają podróże i zmianę otoczenia.
5: Ty lubisz?
10: Pewnie, że tak. Od czasu do czasu zwykłem tak nawet robić.
5: O, widzisz, to jesteś włóczykiem.
10: Ale pozdrawiamy też wszystkich, którzy pojechali na wakacje, bo to w pewnym sensie też zmiana otoczenia.
5: No nie?
4: Trendy Radio na wakacjach.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Po godzinie 8 na antenie Trendy Radio oczywiście...
9: Nasz gość. Dzisiaj Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła. Także, moi drodzy, dowiecie się, co ciekawego dzieje się w mieście i jakie plany no właśnie są obecnie realizowane.
8: Pozdrawiamy gorąco Jasło i oczywiście wszystkich, którzy, no cóż, piszą do nas z Jasła, bo tych osób jest naprawdę bardzo dużo. Rozmowa za chwilę, a w zasadzie to już.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
9: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Miasto pozyskało również ponad 1 000 000 zł z programu Rodzina na Tak. Na jakie konkretne formy wsparcia mogą liczyć jasielskie rodziny i dzieci w ramach tych funduszy?
10: Tak, miasto Jasło, ale w zasadzie MOPS. Znaczy już nawet nie MOPS, gdyż od 1 lipca przekształciliśmy jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu, gdyż jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby wśród mieszkańców, więc nie jest to już tylko opieka społeczna, czyli system dotacyjno-zasiłkowy, tylko faktyczne usługi społeczne dla osób, które niekoniecznie są w złej sytuacji finansowej, ale po prostu mają realny problem. Ale to jest jakby temat na odrębną dyskusję. Rozpoczęliśmy od projektu Rodzina na Tak. Ten projekt zakłada, że jesteśmy już oczywiście po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt zakłada objęcie wsparciem około 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest oczywiście adresowany do osób, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego realizacja w sumie już się rozpoczęła, gdyż zaczęliśmy w lipcu, a zakończenie planujemy w grudniu 2028 roku. Niektórymi formami wsparcia, które będą realizowane poprzez ten projekt, to jest m.in. asystentura rodzinna czy indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin, rodziców i ich dzieci.
9: Wakacje to czas, kiedy samorządy prowadzą remonty w szkołach. Czy podobnie jest w placówkach na terenie Jasła?
10: Zdecydowanie tak. Jak co roku okres wakacji to jest taki czas, żeby poprawić infrastrukturę szkolną i jak co roku zebraliśmy spośród wszystkich naszych jednostek pełne informacje na temat tych najpilniejszych, ale nie tylko najpilniejszych potrzeb, jeśli chodzi o zadania remontowo-modernizacyjne. I w tym roku prawie 700 tysięcy złotych zostanie spożytkowanych na wiele ważnych rzeczy. Między innymi w dalszym ciągu będziemy kontynuować system klimatyzowania naszych obiektów. Zakończyliśmy już montaż klimatyzacji w przedszkolach jasielskich. Teraz przechodzimy w piętro wyżej, czyli nauczanie wczesnoszkolne, klasy 1-3, a później już kompleksowe wszystkie obiekty. Tu niestety nie mamy systemu, mechanizmu, który mógłby nam pozwolić sfinansować to z zewnątrz, więc bazujemy na środkach miejskich, na budżecie miasta, określając każdorazowo zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, ale taką mamy ambicję, aby wszystkie nasze obiekty zostały też w 100% sklimatyzowane. No, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kontekście ostatnich tygodni, mamy takie momenty, że no nie przez cały rok oczywiście, ale są takie momenty, że takie instalacje są niezbędne, tak aby ten komfort przebywania w budynkach i nauki był dla naszych uczniów dobry, tak, komfort, ten komfort był lepszy niż jest dziś. Stąd tego typu działania. Ważnym elementem będzie modernizacja kuchni szkolnej. Tutaj ponad 200 tysięcy złotych przeznaczymy na kompleksową modernizację i doposażenie w sprzęt. Tu mówimy o szkole podstawowej numer 2, czyli jednej z większych jasielskich placówek. Tam w zeszłym roku szkoła doczekała się boiska wielofunkcyjnego, modernizacji kilku sal lekcyjnych. W tym roku idziemy w przyziemie, czyli kuchnia, i myślę, że tutaj standard w tej płaszczyźnie nie tyle zostanie podniesiony, tyle co na następne długie lata. Myślę, że to już będzie jakby temat załatwiony. W szkole podstawowej numer 4 planujemy również za kwotę ponad 200 tysięcy złotych modernizację wejścia i holu. Tutaj od wielu lat dyrekcja szkoły dba o to, aby sukcesywnie modernizować sale lekcyjne, w czym również bierzemy udział. W poprzednich latach dofinansowywaliśmy albo finansowaliśmy modernizację sal. Oczywiście to nie jest tak, że już jest wszystko zrobione. Jest cały plan inwestycyjny, jeśli chodzi o obiekt. W tym roku na wakacjach odbędzie się metamorfoza i myślę, że każdy rodzic, który we wrześniu przyjdzie ze swoim dzieckiem do szkoły, zostanie oczarowany nowym wejściem, holem i nową jakością szkoły, która będzie już od progu czekać. W Zespole Szkół Miejskich numer 2 planujemy modernizację korytarza, klatki schodowej przedszkola. Tutaj troszkę mniej, ale również nie mała kwota, bo prawie 60 tysięcy złotych. W Zespole Szkół numer 6 mieliśmy prace bardzo niezbędne, których nie będzie widać, ale izolacja fundamentów pozwala uniknąć większych problemów z budynkiem, więc takie prace tam zostaną wykonane. A w przedszkolu miejskim numer 6 planujemy modernizację wejścia oraz szatni. Więc no, 700 tysięcy złotych. Dla większości, dla uczniów, nauczycieli okres wakacji będzie czasem odpoczynku, no dla nas jednak będzie odwrotnie.
9: To oczywiście nie są jedyne realizowane przedsięwzięcia. Szykuje się szereg remontów dróg osiedlowych. Gdzie będzie można spodziewać się tych prac?
10: Część prac już jest w trakcie albo została wykonana. Na ten rok przewidzieliśmy z tego zadania modernizacji dróg osiedlowych, jak zresztą co roku, została wyznaczona, wydzielona kwota w budżecie, w tym roku ponad 3 miliony złotych, chyba niespełna 3,5 miliona i dokładnie 16 odcinków zostanie z tych pieniędzy zrealizowanych, oczywiście na różnych osiedlach, różnej wielkości, różnej długości. Będzie to około 4,5 kilometra nowych nawierzchni. W większości założenie jest takie, aby w pierwszej kolejności realizować te nawierzchnie, które no już od dłuższego czasu nie były gruntownie remontowane, albo tam, gdzie jeszcze się jakaś ulica nie doczekała nawierzchni bitumicznej. I tak mamy chociażby w przypadku osiedla Krajowice. Tam mamy przykład drogi, która nie miała jeszcze nawierzchni bitumicznej, więc już ten problem będzie rozwiązany. Ale mamy też chociażby ulicę Wajgla na osiedlu Górka Klasztorna, gdzie ta nawierzchnia już była mocno zużyta, więc wymieniamy nawierzchnię. Oczywiście są czasowe utrudnienia, chwilowe komplikacje dla mieszkańców, dla osób, które mieszkają bezpośrednio przy tych ulicach. Niemniej staraliśmy się dobrać ten okres prac w taki sposób, aby był najmniej uciążliwy, więc myślę, że wszystkie te działania zakończą się w okresie wakacyjnym. Również duże zadanie drogowe obecnie trwa. W tym przypadku też chcieliśmy nadrzędnym dla nas było, aby nie generować utrudnień w ruchu, albo żeby ewentualne utrudnienia pojawiły się w okresie wakacyjnym, a mam tutaj na myśli przebudowę ulicy Kościuszki, czyli ścisłe centrum, jedna z ważniejszych ulic przelotowych przez miasto, bardzo duży ruch osobowy i pieszy zresztą na tej ulicy się odbywa, ale prace trwają. Jeszcze nie miałem skarg, więc chyba ten pierwszy cel udało się osiągnąć. Obecnie są wymieniane krawężniki, poprawione zaś jezdni. Myślę, że na wakacjach uda się całość prac skończyć, tak aby po ich zakończeniu już była realna różnica dla wszystkich użytkowników tej drogi. Głównie chodzi o poprawę drożności odcinka pomiędzy Domem Kultury a Rondem Solidarności. Oczywiście nie osiągniemy tego w 100%, ale dołożenie prawoskrętu i lewoskrętów oraz cofnięcie przejść dla pieszych w ulicach bocznych powinny w dużej mierze poprawić drożność i prędkość poruszania się przez centrum miasta.
9: Wakacje to również czas, kiedy część osób spędza upalne dni na basenie. Jaką ofertą może pochwalić się Jasielski Mosir i czy są plany związane z tym miejscem?
10: Zdecydowanie. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy basen odkryty, ale też zamknęliśmy basen ten kryty, gdyż w obiekcie w krytej pływalni rozpoczęły się bardzo duże prace remontowo-modernizacyjne, a z uwagi na to, że mamy okres wakacji, jest ciepło, jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty i może nie ku zdziwieniu mojemu, bo pogoda działała na plus, ale chyba był to rekordowy weekend, jeśli chodzi o ten obiekt, chyba w historii miasta. Muszę to potwierdzić u dyrektora, ale wydaje się, że tak jest. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie, gdy pogoda na to pozwala, na basen odkryty. Przygotowaliśmy, dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek. Podobnie jak w zeszłym roku jest happy hours dla uczniów jasielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli. Ze swojej strony zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania w sumie wszystkich obiektów, nie tylko sportowych, naszego miasta. Przygotowaliśmy bardzo bogatą i szeroką ofertę, też jeśli chodzi o jednostki kultury i jasielskie jednostki kultury, zarówno na rynku, jak chociażby na przykład w kinie, czy w samym Domu Kultury, czy w generatorze, czy w muzeum. Także ta oferta jest szeroka. Tutaj odsyłam i zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych poszczególnych jednostek Urzędu Miasta. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach, jak chociażby w kino plenerowe na Kwiatowej, też bardzo fajna impreza. Jest co robić w Jaśle, również na wakacjach. Serdecznie zapraszam.
9: I takim oto wakacyjnym akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem rozmowy. Dziękuję.
10: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placów. Mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
1: Zmiany obejmą również ulice Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklarczykówki.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Gmina Sanok otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury – Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lalin, Chłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej. Mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
4: Poprawa jakości, estetyki, standardu. We wszystkich naszych domach kultury staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
1: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych. Od 27 lipca w Jedliczu wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej numer 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok. W ramach prowadzonych prac powstanie rondo w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dubisa. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się zmian w organizacji ruchu i czasowych utrudnień. Zarówno kierowców, jak i pieszych prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Gmina Jedlicze otrzymała w bieżącym roku dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla placówek wychowania przedszkolnego w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 cyfrowy uczeń. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 135 tysięcy złotych, natomiast wkład własny gminy Jedlicze stanowi 33 750 zł. Całkowita wartość realizowanego przedsięwzięcia to ponad 168 tysięcy. Wsparciem objęto 9 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Jedlicze. Każda z placówek otrzymała dotację celową w wysokości 15 tysięcy złotych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, w tym komputerów i laptopów, specjalistycznego oprogramowania wspierającego pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz cyfrowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
5: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
15: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
16: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
17: Zapraszamy do KGM Autowatchem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
18: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
19: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna.

0: pip-pip.
1: Tak, pip-pip. To jest oczywiście sprawa taka, że przenosimy się teraz na drogi Podkarpacie i Małopolski. Co, gdzie, jak
2: i kiedy. I gdzie się korkuje. Michał Sienicki już nam przedstawi.
1: O tym wiem.
3: Ekspresem po drogach twojego regionu.
4: Ponownie spotykamy się na drogach naszego regionu. Jedziemy najpierw przez ulicę Jasła. Tutaj ulica 17 stycznia i Lwowska w stronę Ronda Solidarności. Bez większych utrudnień, najwyżej lekko zmniejszamy prędkość. Troszkę tłoczniej na ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicy Szajnochy, Kościuszki Rynku oraz ulicy Kołłątaja i Mickiewicza. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Piłsudskiego, ale głównie przy skrzyżowaniach. Uważajmy bardziej na 3 Maja i ulicy Metzgera, gdzie są małe utrudnienia. W Gorlicach przyhamujemy na ulicy Parkowej, Wieckiej oraz Kościuszki i Legionów. Na Węgierskiej i Sienkiewicza nie ma większych utrudnień. W Krośnie hamujemy na ulicach Rzeszowskiej, Wieszczackiej, Legionów, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, troszkę wolniej na Podwali i ulicy Tkackiej. Utrudnienia na ulicy Pużaka, ulicy Grodzkiej i Sikorskiego. W regionie występuje kilka miejsc, w którym są utrudnienia spowodowane pracami, m.in. w miejscowości Pustyny. Na drodze wojewódzkiej nr 864 skierowano ruch na jezdnię tymczasową. Objazd na drodze 889 to z powodu zamknięcia drogi biegnącej po zaporze w Sieniawie. Wyznaczono objazdy, a jeżeli jedziemy w Bieszczady, to uważajmy na drogę 893 na odcinku Wchoczew, Cisna, ruch wahadłowy.
3: Z nami bezpiecznie do celu.

Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów. Wszechczasów. Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki.

0: ja trzymałam kciuki za Hiszpanię od samego początku,
1: więc żadnego tutaj jakby nie ma surprise. No natomiast było, jeśli chodzi o mojego kolegę, którego pozdrawiam, Piotrze, oj, to on to przeżył naprawdę bardzo.
0: Mocno.
1: Słuchajcie, ludzie masowo udostępniają filmik z rynku głównego po awansie Wisły Kraków. A to dlaczego?
0: To ekstra klasy. Tak. Ale przekonani, że przedstawia to fetę Hiszpanów po zdobyciu Mistrzostwa Świata.
1: No jak i się odniesiesz do tego?
0: Zrobiło się zamieszanie, Marcin, bo cały świat publikuje Rynek w Krakowie, nie wiedząc, że jest to Rynek w Krakowie.
1: Ale zobacz, jest to na pewno jakaś taka wyjątkowa promocja, nie? W pewnym sensie.
0: No bo według później, nie tak, tylko jak później, napiszą, że to Kraków.
1: Ale to wiesz, prędzej czy później i tak
0: wyjdzie w praniu,
1: dokładnie tak.
0: Tylko
1: się ucieszyć, moim zdaniem.
0: Ja tam się cieszę.
1: Właśnie, pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy wybierają się do Krakowa w najbliższym czasie.
0: No pewnie.
1: Ale rynek krakowski przepiękny, prawda?
0: No, super. W swoim rodzaju. Bardzo dobre jedzenie.
1: Tak? Mhm. No, nawet jedną knajpę dobrze pamiętam.
0: Ja też.

0: Nie tak dawno sobie gawędziliśmy, Marcinie, o tym,
1: no gawędzimy
0: o tej
1: codziennie.
0: Emeryturze.
1: No,
0: no
1: właśnie,
0: gawędzimy, ale ostatni
1: emerytura,
0: temat emerytury
1: droga moja,
0: to jest
1: kiedy
0: u nas topka.
1: To będzie? Jeszcze długo, długo nie.
0: A długo, długo nie.
1: No tak, właśnie. Słuchajcie, ale tak spoglądamy na długość życia na Podkarpaciu i w Małopolsce i przedstawia się to tak. Kobiety
0: no
1: to około 83,6, mężczyźni 76,1, województwo Małopolskie.

0: ciężkie 82,5 do nawet 83 lat, natomiast mężczyźni 75,5 do 76. Natomiast jeśli chodzi o Japonię...
1: To jest totalny odjazd.
0: No właśnie, znaleźliśmy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia i Pracy i Opieki Społecznej, no i właśnie wynika, że w Japonii 95 tysięcy osób przeżyło osiągnęło. Tyle. No, no właśnie, tą barierę 100 lat.
1: Także tak, moi drodzy, no tam chyba mają.
0: Ale z czego to wynika?
1: No, no wydaje mi się, Marcin, że...
0: Dobre jedzenie.
1: Dobre geny też.
0: Ryż, no. Ten taki, wiesz, ubogi w kalorie.
1: Tak.
0: I co jeszcze? No i pewnie praca, bo no ci stulatkowie, to wiecie, jak cofniemy się 50 lat wstecz, to pewnie byli bardzo aktywni.
1: Na pewno.
0: Tak więc pozdrawiamy Japonię, no o imponujące liczby. Cały czas z Japonii napływają.
1: No, cały czas, Marcin.
0: I nie tylko
1: ale 100 lat przeżyć i to 95 tysięcy osób.
0: Tak, a my robiliśmy ostatnio statystyki, ile samochodów japońskich sprzedaje się w Polsce, ale tutaj przebita liczba i to wielokrotnie.
1: Pamiętasz?
0: Właśnie nie.
1: Zaraz zobaczymy.
2: Trendy radio na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, płonie salon samochodowy. Wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
2: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także samolony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
1: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Na giełdach paliw ropa drożeje kolejny dzień. Nie ustają uderzenia wojsk USA na Iran. Miniona noc była 12 z rzędu z atakami na to państwo. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. Wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz teraz o szczegółach.
3: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
4: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok.
3: Mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
4: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
3: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
4: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
3: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
1: I może będzie można w przyszłości z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Raków Częstochowa podejmie dziś Valletta, GKS Katowice zmierzy się w Słowacji z MŠK Żilina. To pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków w pojedynku z drużyną z Malty jest zdecydowanym faworytem, ale o lekceważeniu przeciwnika nie ma mowy, mówi trener Dawid Kroczek.
2: Będziemy chcieli być w 100% skupieni na wykonaniu zadań i to spotkanie wygrać. Też cieszę się, że zawodnicy pokazują takie nastawienie na treningu, bardzo wysoki poziom skupienia i to też widać, że wszyscy czekamy na ten mecz i na pewno podejdziemy do niego w pełni zmotywowani i przygotowani.
1: Raków jest w europejskich bojach w ostatnich latach zaprawiony. GKS do takiej rywalizacji wraca po 23-letniej przerwie, mówi kapitan Arkadiusz Jędrych.
3: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
1: Mecz Rakowa o 18.30, a GKS-u o 20.30. Tymczasem FIFA ogłosiła 11 marzeń mundialu na podstawie głosów kibiców. Niespodzianką jest wybór Vozini z Republiki Zielonego Przylądka na pozycję bramkarza. Do obrony kibice wstawili Pedro Porro i Marka Cucurella z Hiszpanii, Francuza Dayota Upamecano i Argentyńczyka Lisandro Martineza. W pomocy znaleźli się Hiszpan Rodri, Francuz Michael Olise i Anglik Jude Bellingham, a w ataku znakomite trio Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach na Mistrzostwach Świata w Salomie Kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwolińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem awansowała też do półfinału w K1.
4: Kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd. Trasa była taka do ścigania się. Nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd. Więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajnie.
1: Zwolińska w kajakach i kanadyjkach broni tytułów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 19 stopni to aura na dzisiaj. Z tego, co widzę, to synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Jutro 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Weekend już cieplejszy, 25 w sobotę, w niedzielę nawet 30 i pełne słońce. No, tego się trzymajmy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Reklama.
8: Trendy Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
9: Po godzinie 9 już minęła poważnie,
1: ty
9: kiedy
1: już
9: to
1: po
9: się
1: 9,
9: stało.
1: To Ewa Bukowiecka zaraz wkracza do akcji ze swoimi gazetami.
9: I z rozwianą fryzurą, którą oczywiście teraz poprawia. Ewka, no to teraz godzinę mamy przerwę, tak? Nie będziemy tutaj nic zrobić? Okej. Zostawiamy antenę Ewie i oczywiście hity. No, trochę tych hitów zostawiliśmy. Na pewno zagramy fajnie.
1: Pewnie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam w czwartek, w dzień włóczy kija. To święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. Jako że dzień włóczy kija wypada w środku lata, warto wybrać się na długi spacer albo gdzieś pojechać. My do tej podróży dołożymy przegląd prasy i muzykę.

0: Reklama.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe, Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
6: Słuchasz Trend Radio.
7: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Nowoczesne sale z łazienkami, specjalistyczna aparatura, przebudowana infrastruktura i komfortowe warunki dla pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu oficjalnie zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji medycznych ostatnich lat. W uroczystym otwarciu zmodernizowanego oddziału kardiologii z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tegoroczne zmiany w systemie płatnym miejsc postojowych w Polańczyku wywołały falę krytyki. Wójt przekonuje, że działania są zgodne z prawem i służą uporządkowaniu przestrzeni oraz zwiększeniu dochodów gminy. Jego przeciwnicy zarzucają mu brak konsultacji z mieszkańcami i radnymi oraz zbyt autorytarny sposób podejmowania decyzji. Na rondzie imienia Jana Pawła II w Rzeszowie ma stanąć nowa stacja bazowa sieci komórkowej Play, gwarantująca łączność cyfrową w technologii 5G. Prace budowlane się zaczęły. Przy Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie stoi wyjątkowy eksponat – ogromna dębowa kać, która przez lata służyła do leżakowania gatunkowych alkoholi produkowanych w dawnej fabryce wódek.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Jeszcze raz wyjrzyjmy na drogi naszego regionu. Oddajmy głos podkomisarzowi Krystianowi Kłaczkowi z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który powie, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Policjanci pracują na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło przed godziną 8 w miejscowości Górki w powiecie brzozowskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Seatem na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z Fordem. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Kierujący byli trzeźwi, ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień. A kilka minut później w miejscowości Stale w powiecie tarnobrzeskim doszło do zdarzenia Citroena z Volvo. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
1: Dziękujemy za informację. Bądźcie ostrożni. Życzymy bezpiecznej drogi.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską o ubezpieczeniach społecznych. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat funkcjonowania ubezpieczeń społecznych oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Co ważne, napisaną przez studenta czy doktoranta pracę do konkursu zgłasza wyłącznie promotor lub kierownik jednostki naukowej, w której praca została obroniona. Zgłoszenie jest jednorazowe i nie można przesyłać tej samej pracy w kolejnych edycjach.
1: Zgłoszenia można wysyłać do 30 września. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych z budżetu województwa podkarpackiego w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Placu Zabaw przy przedszkolu w Słotowej oraz wydarzenie integracyjno-edukacyjne promujące lokalne dziedzictwo. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbiórkę starego ogrodzenia, jego utylizację, montaż nowego ogrodzenia, demontaż istniejącego wyposażenia placu zabaw, uporządkowanie terenu, wymianę nawierzchni oraz ponowny montaż urządzeń zabawowych. Ważnym elementem projektu będzie również organizacja wydarzenia integracyjno-edukacyjnego, promującego lokalne dziedzictwo. W programie przewidziano m.in. atrakcje dla dzieci, strażacki tor przeszkód, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz plenerową projekcję filmu. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 41 tysięcy złotych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim, który odbędzie się 31 lipca o godzinie 17. Wystawa prezentuje ponad 40 dzieł wybitnych polskich malarzy, wypożyczonych z muzeów narodowych oraz najważniejszych instytucji muzealnych województwa podkarpackiego, mówi Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
4: Wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim w ramach pokazu zaprezentowanych będzie blisko 50 obrazów mistrzów malarstwa polskiego pośród wystawianych twórców nazwiska tej miary, co Józef Brandt, Juliusz Kosak, Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Sichulski i wielu, wielu innych wybitnych artystów, którzy czerpali bogatą inspirację z kresów, z ich tradycji, kultury, pejzażu.
1: Ekspozycja przygotowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów stanowi sentymentalną i artystyczną podróż po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, miejscach, które przez stulecia inspirowały polskich twórców. Gorlickie Centrum Kultury, Miasto Gorlice oraz lokalna grupa działania Beskid Gorlicki zapraszają na festiwal Cztery Strony Karpat, który odbędzie się w dniach 22 do 23 sierpnia na gorlickim rynku. Jak co roku muzyka stanie się przestrzenią spotkania tradycji z nowoczesnością. Imprezie towarzyszyć będą targi turystyczne marki Karpating, wystawa malarni GCK, warsztaty malarskie oraz animacje dla dzieci. Do udziału w potańcówce zachęca Rada Osiedla Gumniska Zabłocie. Taneczna impreza odbędzie się w nietypowej scenerii na Górze Świętego Marcina. Start o godzinie 18. Wydarzenie pod hasłem Potańcówka na krańcu miasta będzie miała miejsce na Marcińce, a konkretnie na placu przy tężni solankowej. Wystarczy założyć wygodne buty i pojawić się o wyznaczonej porze na plenerowym parkiecie. Udział w potańcówce jest bezpłatny. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca. Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
8: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
9: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską, a tematy, które się pojawią, to tematy głównie kryminalne. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne

0: zapraszamy na serwis.
1: Tak, serwis Kraj Świat pojawia się teraz na antenie Trend Radia, czyli wyjątkowy czas, gdzie można się doedukować, co i jak i gdzie.
2: No pewnie.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Po obywatelskim ujęciu na A1 kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Michał Pierzchała. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie, jak podał Główny Urząd Statystyczny, obecnie wynosi 5,8%, miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze, a jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
5: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową. I mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego? Uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
4: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił. A jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
7: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej, nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
6: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
7: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni to aura na dzisiaj. Z tego co widzę, synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Również wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Śledźmy alerty pogodowe. W tym temacie niewiele zmieni się jutro. 20 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Dębicy, w Gorlicach, również w Sanoku. Ale za to weekend jaki przyjemny. 25 w sobotę, natomiast w niedzielę 30 i pełne słońce. No nareszcie.
1: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Reklama. 90 w 60.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To nie piątek, ale na pewno teraz rytmy, które zagramy i które się pojawią na antenie Trend Radia, będą przypominały właśnie, no co tu dużo mówić, takie.
2: No na pewno najlepsze dyski tamtych lat.
1: Zaczynamy.
0: Słuchasz Trend Radia.

0: La Bouche, Sweet Dreams.
1: Oj, to jest jeden z większych hitów, aczkolwiek ja pamiętam
2: Stałeś
1: taki...
2: Stałeś słodko?
1: Tak, ale wystąpienie Aleksji, która wystąpiła w całym można powiedzieć, miksie swojej twórczości i tam między innymi pojawiło się Sweet Dreams, ale tak to wykonała, że po prostu, no nie mam słów.
2: No wiem, ale dalej masz plakaty Aleksji u siebie w tym pokoju sekretnym?
1: No mówiłem, że nie mam słów, już nic nie powiem.
2: No to dobra, szkoda.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie. Reklama.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
4: Mamy quady dla każdego.
3: Zapraszamy.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
9: Solid Bass.
10: Tak, Miro pojawia się.
9: Marcin.
10: Tak, szwedzka grupa tworząca Eurodance Happy Hardcore. Założona w 91 roku. No i oczywiście mi osobiście najbardziej przypadł do gustu ten przebój, który zagramy teraz, czyli Miro.
9: Tak jest.
10: Lustereczko, powiedz przecie. Kto jest najpiękniejszy na świecie? Ania,
9: Marcin, ty.
10: Nigdy to się nie odnosiło do mężczyzn, tylko zawsze do kobiet. To co ty w ogóle? Pomyliłeś.
9: Ale to ja tego nie mówiłam teraz.
10: Ania, no to oczywiście.
9: To nie ja.
10: Ja bym z lusterkiem nigdy
9: to
10: nie gadał.
9: To nie ja, Marcin.
10: A z nas dwojga do lusterka gada
9: a ja
10: kto?
9: Tam rozmawiam.
10: No właśnie. I
9: codziennie.
10: Często, widzę. I to
9: cały czas.
10: Przecież, to jest po prostu hit. Ania idzie na przykład do łazienki, staje przed lustrem i mimikę twarzy poprawia. Jak ładnie wygląda z profilu, tu, tam, spogląda do przodu, jaki uśmiech jest najbardziej uroczy. No to wszystko ona zapisuje po prostu, jak później w towarzystwie się zachowywać.
9: Tak, a potem programuje, mówi tak, dobra,
10: uśmiech. Nawet do głowy by mi to nie przyszło, że ona po prostu ma wyćwiczone, ale też zapisane po prostu presety.
9: Co ty sobie wymyślisz, ty jesteś presetem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: DJ Bobo, feel tak. It. I feel it.
2: Tak. I feel it. Co czujesz w swoim życiu?
1: Obecnie? Zjadłabym coś, to czuję.
2: A to czujesz ten, ale Lepcie. przygnębienie czułaś rano. Dlaczego?
1: Ja często tak mam.
2: Dlaczego?
1: Nie wiem.
2: A to, co ci powiedziała, to co to ważnego było?
1: A wiesz, że ja się przejmuję.
2: W ogóle, ja bym to w ogóle nie brał do siebie.
1: A ja, wiesz,
2: i nie jest tak,
1: Marcin,
2: jak powiedziała. I jeszcze bynajmniej nie jest tak, jak napisała ci w SMS-ie. To jest całkiem
1: inaczej. Że ja się przejmuję trochę.
2: No się przejmujesz, bo niepotrzebnie jesteś, znaczy wchodzisz w ogóle z butami w kogoś życie, a później nie umiesz z tego wyskoczyć. To jest normalna sprawa.
1: No nie o tym, Marcin.
2: A to o czym? O innym?
1: No o innym.

0: Dr. Alban, Sing Hallelujah.
1: O, to nigeryjsko-szwedzki piosenkarz, znany z XX wieku bardzo mocno z wielu przebojów, ale do dzisiaj, słuchajcie, nowości od doktora Albana pojawiają się również na naszej antenie. I co, chciałabyś doktora Albana usłyszeć na przykład teraz?
0: No, Sing Hallelujah najbardziej.
1: Tylko co? Ja teraz, time, tak. Time ago.
0: No wiem, no, lubisz to, lubisz. Teraz. Nie, nie, nie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 73-letni mieszkaniec Sandomierza zlekceważył orzeczone przez sądy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i zdecydował się kierować motorowerem. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Gorzycach. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Tarnobrzegu wydał wyrok skazujący mężczyznę na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Do zdarzenia doszło 19 lipca bieżącego roku na terenie gminy Gorzyce. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Gorzycach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Podczas sprawdzenia danych w policyjnych bazach okazało się, że 73-letni mieszkaniec Sandomierza posiada 3 aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 2 z obowiązujących zakazów zostały orzeczone przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu, natomiast 3 wydał Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Mężczyzna pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować motorowerem, czym dopuścił się przestępstwa polegającego na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu. 73-latek został zatrzymany przez policjantów. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu sprawa została skierowana do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym.
1: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanego przestępstwa i skazał go na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zobowiązał do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także obciążył kosztami i opłatami sądowymi. Zakończyła się rekrutacja podstawowa na studia w Akademii Tarnowskiej. Była ona rekordowa w 28-letniej historii tarnowskiej uczelni. Według wstępnych danych o jedno miejsce ubiegała się średnio ponad 2 kandydatów. W sumie przygotowano 2321 miejsc, a złożono ponad 4700 aplikacji. Zgodnie z przewidywaniami największa konkurencja była na kierunku lekarskim. Chęć studiowania na nim wyraziło 1100 kandydatów, czyli ponad 18 osób na miejsce. Poza tym kierunkiem najbardziej oblegane były pielęgniarstwo stacjonarne pierwszego stopnia, fizjoterapia, psychologia, lingwistyka stosowana, kosmetologia i położnictwo. Ostateczne wyniki tegorocznego naboru znane będą w poniedziałek. W Akademii Tarnowskiej zaplanowano jeszcze 2 rekrutacje.

0: rekrutację dodatkową w dniach od 17 sierpnia do 14 września oraz uzupełniającą w dniach 21 do 23 września. Prowadzone będą na takich samych zasadach, co rekrutacja podstawowa. Krośnieńska Biblioteka Publiczna i Krośnieńska Grupa Fotograficzna Camera Obscura zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Jerzego Jezierskiego Poza słowami Historie końskich dusz. Wernisaż odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1: Jerzy Jezierski to przede wszystkim miłośnik fotografii, członek Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej Camera Obscura. Jest to jego druga wystawa prezentowana w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki. Sam autor o tej wystawie mówi, że ta wystawa to podróż do świata, w którym siła spotyka się z czułością, a prezentowane fotografie to intymny portret koni, nie tylko jako zwierząt, ale jako symbolu nieposkromionej wolności.
0: Wystawa będzie czynna do 4 września bieżącego roku.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
8: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
9: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
2: Reklama.
12: 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
13: To Unlimited i Spread Your Love. Do Holandii się przenosimy, jeżeli lubicie muzykę z pogranicza eurodensu, house'u i rave'u, to na pewno ten zespół przypadnie wam do gustu, jeżeli ktoś jeszcze no nie zna.
14: Puszczałaś...
13: No może tak być.
14: No właśnie, tak.
13: Co chciałeś zapytać?
14: A nie, już nie, nie byłoby to takie pożądane a teraz. Nie.
13: No dobra, nie mów lepiej, bo to widzę, nie. Że już coś głupiego tam się snuje w tym umyśle twoim.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Venga Boysi, to są, w ogóle to jest zespół od udanej imprezy, nie wiem czy wiesz.
2: No ja wiem, we are going to Ibiza.
1: No to taki holenderski zespół, słuchajcie. Wczoraj, przed chwilą holenderski To Unlimited, teraz Venga Boysi.
2: No cały czas, co? Super.
1: A wiesz, w 97 roku to wszyscy oszaleli na dyskotekach właśnie za pośrednictwem właśnie Venga Boysów. Imprezy się po prostu mega udawały, dlatego to było tak popularne.
2: Same plusy. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: pizza.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
3: Bar Mleczny po prostu smacznie ruszył z dowozem. My gotujemy, ty odpoczywasz.
2: My dowozimy, ty zajadasz.
3: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
2: 505 825 415.
3: Po prostu smacznie.
2: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
3: Jasło, Kadiego 14.
1: Reklama.
4: Urban
5: Cookie Collective.
4: Tak, pojawia się.
2: No i co chcesz powiedzieć?
4: No nie wiem. No
2: zaczął się. 93 rok, Manchester, moi drodzy, wtedy powstała ta grupa muzyczna.
4: Ja osobiście nie posiadam żadnych sekretnych kluczy, ty masz. Dwa.
2: Poczekaj. Gdzie jest klucz, który miałeś mi dać wczoraj?
4: No to jest sekretny klucz.
2: No to gdzie on jest?
4: No właśnie, to lepiej, żebyś go nie miała, bo później ci głupoty przychodzą do głowy.
2: Miałeś mi dać.
4: No nie będziesz miała tego klucza, bo później...
2: No taki jesteś, obiecuję, jedna... naopowiada głupot i nic z tego.
4: Ile masz szkatułek i wszystkie klucze pogubione?
2: Tylko dwa klucze zgubiłem.
4: Już dwa Bosche mu ci dałem.
2: A, Bosche od razu.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Serdeczna i ciepła dedykacja dla naszej szwagierki Ilony, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Michał, a dedykacja muzyczna, obiecałem, na pewno zagra. No i teraz pojawia się Frozen w wykonaniu Madonna.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie i oczywiście zapraszam na drugą zmianę ze zdwojoną siłą, a przed mikrofonem pojawi się jak zwykle mocno zaangażowany w wszystko, co dzieje się wokół nas i wokół Was, Filip Baćkowski. To za chwilę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na burzę zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
2: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
1: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym, ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
3: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
1: a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
4: Na dzisiaj dla naszego regionu znów wydano ostrzeżenie przed burzami. Termometry pokazują od 20 stopni w Krośnie, Jaśle czy Sanoku do 21 w Tarnowie i jutro będzie jeszcze chłodniej, bo tylko do 17. Natomiast w weekend, który gdzieś tam już na horyzoncie, 25 w sobotę, nawet 28-29 w niedzielę.
5: Reklama.
6: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
8: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Czwartkowe i wakacyjne popołudnie. Druga zmiana w Trendy Radia oczywiście. Będziemy mówić o tym, co w naszym regionie. Będziemy też albo przede wszystkim grać trendy, hity na 101.9 oraz 95.2 FM. Teraz Blanka, K to my heart.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Dębicy.
1: 23 dzień lipca, oczywiście. Imieniny obchodzą Bogna, Jan, Joanna, Brygida oraz Bolesław. Wszystkiego najpiękniejszego. Słońce wstało o 4:43, zajdzie o 20:41. Dni, no niestety, coraz krótsze i można to faktycznie odczuć. Natomiast lato jeszcze z nami pobędzie. Aż 61 dni. Za moment sprawdzimy, kto ze znanych osób obchodzi albo obchodził urodziny właśnie 23 lipca. Teraz wracamy do grania trendy hitów.

0: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: 95 i 2 FM.
1: No to sprawdzamy kalendarium, któż ze znanych osób urodził się właśnie 23 lipca. Legendarny gitarzysta. W 1965 roku urodził się Slash, czyli bez wątpienia ikona. Ikona tego instrumentu, członek Guns N' Roses, a później Velvet Revolver. Świetne też płyty solowe, na które zapraszał mnóstwo uzdolnionych wokalistów. W 1973 roku urodziła się Monika Lewiński. No i krótko mówiąc, jak ją tu opisać? Skandalistka. I postać pani Moniki udowadnia, że to, co teraz się dzieje w amerykańskiej polityce, to w porównaniu z latami 90. nuda. W 1989 roku urodził się natomiast Daniel Radcliffe, czyli po prostu, mówiąc krótko, Harry Potter. Wszystkiego magicznego. Za moment ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli wiadomości z naszego regionu. Przypominam też, że mnóstwo informacji z Podkarpacia i Małopolski znajdziecie też na www.trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tragiczny finał poszukiwań w Skrzyszowie. Z wody wyłowiono ciało kobiety. Służby ratunkowe interweniowały dzisiaj rano nad zbiornikiem retencyjnym Korzeń w Skrzyszowie koło Tarnowa. Zgłoszenie o możliwości utonięcia wpłynęło do tarnowskiej policji o godzinie 9.55. Jeszcze przed dotarciem ratowników na miejsce zwłoki zostały wyciągnięte na brzeg. Ofiarą jest kobieta, której wiek szacuje się wstępnie na około 30 do 40 lat. Obecnie grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora prowadzi oględziny miejsca zdarzenia. Służby ustalają tożsamość zmarłej oraz dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii. Sytuacja w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Sanoku osiągnęła punkt krytyczny. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez władze powiatu ujawniono, że placówka boryka się z gigantycznym zadłużeniem sięgającym ponad 200 milionów złotych. Z powodu nawarstwiających się problemów i braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka została zmuszona do radykalnych cięć. 1 lipca zamknięto oddział otolaryngologiczny. Głównym punktem zapalnym debaty publicznej stał się audyt zarobków kadry medycznej. Władze powiatowe zapowiedziały gruntowną weryfikację pensji lekarskich, które w ocenie opinii publicznej i zarządzających mogły w istotny sposób przyczynić się do zapaści finansowej jednostki. Planowana jest także restrukturyzacja szpitala, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
2: Tak wysokie wynagrodzenia przy tak małym kontrakcie powodują to, że ta strata tak duża, restrukturyzacja jest przygotowywana, cały czas trwają prace praktycznie codziennie. Szczegóły tej restrukturyzacji w formie dokumentu będą do 15 sierpnia. Niemniej jednak ja myślę, że już pierwsze kroki muszą być podjęte do końca lipca, tak abyśmy już nie nabierali tej wody do tego statku, żeby ten dług nie przerastał w takim tempie 3,6 miliona na miesiąc.
1: W związku z podejrzeniem rażących zaniedbań i błędów w zarządzaniu podjęto decyzję o skierowaniu oficjalnego wniosku do prokuratury, co przenosi sprawę na grunt odpowiedzialności karnej.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Kaczkowskich w Krośnie powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Społecznej. Centrum Aktywności Społecznej będzie miejscem otwartym dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, seniorów oraz osób potrzebujących wsparcia. Znajdą się w nim m.in. przestrzenie do spotkań i zajęć, sala wielofunkcyjna, klub seniora, pomieszczenia do rekreacji i aktywności fizycznej oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie Pałacu Kaczkowskich i zostanie połączony z obiektem pałacowym specjalną przewiązką. Centrum ma nie tylko zapewnić odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim stworzyć warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej, integracji międzypokoleniowej oraz współpracy mieszkańców z organizacjami społecznymi i samorządem. Zgodnie z założeniami prace budowlane mają zakończyć się w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Zakończono przebudowę drogi przy cmentarzu w Kątach. Prace obejmowały przebudowę około 130-metrowego odcinka drogi wraz z wykonaniem zatoki postojowej, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy i nawierzchni asfaltowej, a także robót wykończeniowych, oznakowania oraz elementów zabezpieczających ruch pieszych. Wartość robót wyniosła ponad 263 tysiące złotych. W najbliższą sobotę na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogórz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury, mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
4: Przegląd solistów, również którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.
0: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

FM. Polska jest coraz większa, moi drodzy. Naprawdę, coraz większa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Polska powiększyła się w przeciągu ostatnich 12 miesięcy o 225 hektarów. Ale to nie jest tak, że postanowiliśmy zaanektować Czechy czy też obwód kaliningradzki. Według tego, co opisuje GUS, wartość ta stanowi przyrost obserwowany nad morzem. No i dokładnie chodzi o dostosowanie granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza. Plaży mamy więcej, piasku naniosło. 225 hektarów. No i niby Polski coraz więcej, a ceny za metr nie spadają.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
2: Bar Mleczny po prostu smacznie ruszył z dowozem. My gotujemy, ty odpoczywasz.
1: My dowozimy, ty zajadasz.
2: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
1: 505 825 415.
2: Po prostu smacznie.
1: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
2: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Lecimy teraz w kosmos, konkretnie na Marsa, bo tam okazuje się, że jest tarnobrzeg. Znaczy, może nie tarnobrzeg, ale przypadkowo odkryto potężne złoża czystej siarki. Konkretnie łazik potknął się o skały, te skały się roztrzaskały i wyszło na to, że są złożone z czystej siarki. No to co? Zapałki i tradycyjne polskie wina? Śmiało możemy już kolonizować Marsa. Za moment, punktualnie o 14:00, ekspres informacyjny i wiadomości z kraju i ze świata. Cały czas trzymamy rękę na pulsie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach, nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną. Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
2: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
1: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
3: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
1: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy. A do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
4: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000. Często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza, do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
1: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Mało wakacyjne temperatury. Na dziś jest jeszcze ostrzeżenie przed możliwymi burzami dla Podkarpacia i Małopolski. W nocy z czwartku na piątek średnio 12-13 stopni, a jutro w trakcie dnia 17 w naszym regionie. Cieplej będzie w sobotę, wtedy 24, a w niedzielę to nawet 28-29 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
16: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
17: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
2: Reklama.
0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy już po 14:00, czwartkowe popołudnie. Oczywiście w tej godzinie będziemy sprawdzać, co dzieje się na drogach naszego regionu. Popołudniowe godziny szczytu się zaczynają. Teraz natomiast Cher i The Shoop Shoop Song. No wielki hicior lat 90.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trend Radio, no i wokalista z zagórzańskiej wsi, czyli Sławomir. Sławomir, którego twórczość prezentujemy wam tym razem. Okazuje się, że tych hitów to natrzaskał naprawdę sporo. Nic się nie stało, już teraz przed nami.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Skarbówka ujawniła, kto najczęściej donosi. To uwaga, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w polskich urzędach skarbowych pojawiło się aż 46 tysięcy donosów. Z czego, i teraz trzymajcie się mocno, aż 1/3, bo 16 tysięcy, 1/3 z całego kraju została złożona w Warszawie. No jednak dobrze, że do tej Warszawy mamy dość spory kawałek z naszego regionu. 16 tysięcy tylko w Warszawie, 46 w całej Polsce. No i kto najczęściej donosi? Pracownicy na pracodawców, klienci na kontrahentów oraz najbliższa rodzina. Czyli to chyba jednak prawda, że czasem z rodziną to najlepiej na zdjęciu. Ale też, żeby zbyt blisko na tym zdjęciu siebie nie stać, lepiej. Co dzieje się na drogach regionu? Informacje na ten temat zebrał dla Was Michał Sienicki.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: A my będziemy donosić, ale jedynie o sytuacji na naszych drogach. Jak widzimy, co jakiś czas nad regionem przychodzą deszcze, które mogą być intensywne miejscami, co oczywiście powoduje, że warunki do jazdy mogą być trudniejsze. Uważajmy. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu w Gorlicach, to zwalniamy na ulicach Bieckiej, Parkowej, Kościuszki, Stawiska, Legionów Mickiewicza. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Węgierskiej, Sienkiewicza oraz na wyjeździe w stronę Klęczan przed światłami. Jadąc przez Jasło, szczególnie uważajmy na ulicy Piłsudskiego. Ruch tam jest dość spory. Tak samo na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ogólnie w centrum miasta, a także na ulicach 3 Maja i Metzgera. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie podróżujących ulicami Krosna. No na obecną chwilę mamy burzę w Krośnie, przechodzi deszcz. Dosyć nisko uważamy. Jeżeli chodzi o dnia, no to tutaj postoimy na ulicy Kończyńskiej, Niepodległości, Mokrzej, Złukierskiego, ulica Zręcińska, z drugiej strony miasta kotuje ulica Zręcińska, ulica Lotników. Jeżeli chodzi o wloty do Krosna, no to Podkarpacką jedziemy w miarę na bieżąco, Czajkowskiego, ulica Jagiellońska, Ukrainia. Ulica Grodzka idzie na bieżąco, jest to wahadełko sterowane sygnalizacją jedną. Jeżeli chodzi o samo miasto, jak bohaterów, wojska polskiego, te ulice idą na bieżąco. Dosyć spore utrudnienia mamy przy wlocie do Krosna, ulica Piastowego. W przeciwnym kierunku idzie to w miarę ładnie i bieżąco. Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia.
2: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Ruch zwiększa się na dojazdach do Ronda Beksińskiego. Chwilkę możemy przystanąć przed skrzyżowaniem Bony z ulicą Lwowską i Przemyską. Troszkę wolniej jedziemy ulicami Kościuszki, Lipińskiego i Jagiellońską.
4: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Rejonowa w Jaśle nadzoruje wszczęte w dniu 25 czerwca dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu jasielskiego, który usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad swoją matką. Sąd rejonowy w Jaśle zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu za popełniony czyn grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5. W chwili obecnej trwają dalsze czynności w sprawie i z uwagi na obecny etap sprawy, na ten moment dalsze informacje nie są udzielane. Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowości Jedlicze. W ramach prowadzonych prac powstanie rondo w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dubisa. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się zmian w organizacji ruchu i czasowych utrudnień. Gmina Jedlicze otrzymała w 2026 roku dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla placówek wychowania przedszkolnego w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 cyfrowy uczeń. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 135 tysięcy złotych. Wsparciem objęto 9 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, w tym komputerów i laptopów, specjalistycznego oprogramowania wspierającego pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz cyfrowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Wakacje to czas relaksu i odpoczynku, jednak nawet teraz nie wolno nam zapomnieć o bezpieczeństwie. Apteczka na wyjazd powinna znaleźć się w bagażu każdego urlopowicza. Powinna zawierać podstawowe leki, które trzeba wziąć na wakacje i środki opatrunkowe, mówi Karolina Kostkiewicz, specjalista do spraw komunikacji oraz profilaktyki zdrowotnej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
3: Przede wszystkim powinny zabrać zapas leków na cały okres wyjazdu oraz listę przyjmowanych preparatów. Warto także sprawdzić, czy leki wymagają specjalnych warunków przechowywania lub czy ich przewóz do kraju docelowego nie podlega dodatkowym zasadom. Polskie e-recepty można zrealizować tylko w wybranych krajach Unii Europejskiej, które uczestniczą w systemie transgranicznej wymiany e-recept. Przed wyjazdem warto sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, czy kraj, do którego się wybieramy, korzysta z tego rozwiązania.
1: Przed wyjazdem należy pamiętać, aby sprawdzić daty ważności na wszystkich lekach i środkach leczniczych znajdujących się w apteczce. Już 31 lipca do Beska przyjedzie mobilna strefa zdrowia kobiet. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i wykonać bezpłatny test HPV-HR, który pomaga wykryć obecność wirusa HPV, najczęstszej przyczyny raka szyjki macicy. Z bezpłatnego badania mogą skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Mobilna strefa zdrowia kobiet będzie czynna w godzinach od 8.30 do 17.00 na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Besku. Krośnieńska Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych, w tym roku w wysokości ponad 18 tysięcy złotych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Dzięki tej dotacji zbiory Biblioteki Głównej oraz filii wzbogacą się o literaturę piękną oraz popularną naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także będziemy mogli udostępnić naszym czytelnikom kody dostępu do serwisu Legimi. W ramach tego programu możliwy jest zakup książek zarówno papierowych, a także usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i audiobooków.
1: Nowości już wkrótce pojawią się w zbiorach biblioteki. Już 28 lipca o godzinie 13 w Galerii Pasaż nad Pijalnią Wód Mineralnych w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się wernisaż wystawy Enklawy Wolności Rzeczpospolite Partyzanckie. Po części oficjalnej na uczestników czeka oprowadzenie kuratorskie, które poprowadzi dr Piotr Wierzbicki. Natomiast o godzinie 15 zaplanowano projekcję filmu Rzeczpospolita Iwonicka. Warto wiedzieć, trzeba zobaczyć w sali widowiskowej w Czasowicz w Iwoniczu-Zdroju.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
8: Reklama.

Każdy kojarzy programy lojalnościowe. Na przykład na stacjach paliw dużo tankujemy, możemy odebrać żelazko. Chociaż mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło zbierać na żelazko raz na hot doga. Mniejsza z tym, w Danii postanowili w ten sposób nagradzać turystów i wcale nic nie trzeba szczególnego robić, żeby zdobywać punkty. Konkretnie w Kopenhadze pojawiła się aplikacja KopenPay. Na czym polega? Jeżeli turyści przyjeżdżający do stolicy Danii zachowują się w sposób ekologiczny i na przykład skanują do aplikacji zdjęcia biletów z pociągów, czy też z komunikacji miejskiej, albo wstawiają zdjęcia z przejazdów rowerem, a może nawet, i bo za to można najwięcej punktów zebrać, biorą udział w akcjach sprzątania miasta, dostają punkty. I co można za te punkty odebrać? Oczywiście wejściówki do muzeów chociażby, czy, bo w akcji biorą udział też podmioty prywatne, darmowe drinki. No i teraz, to jak ktoś się zapyta, a co robiłeś tam na wakacjach w tej Danii? No jak to co, no miasto sprzątałem całe dnie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Trendy Informator.
2: Już w najbliższą sobotę miejscowość Opacie stanie się stolicą regionalnych smaków i dobrej zabawy. O godzinie 14 na placu przy szkole podstawowej rozpocznie się widowiskowy kulinarny turniej wsi gminy Jasło. Głównym punktem programu będą zmagania sołectw, które zmierzą się w widowiskowych konkurencjach zwinnościowych. Emocji sportowych z pewnością nie zabraknie, a rywalizację dopełni strefa gastronomiczna pełna tradycyjnych smaków. Na uczestników czekać będzie wyśmienite swojskie jadło przygotowane przez lokalne gospodynie. Organizatorzy zadbali o oprawę muzyczną dla każdego pokolenia. Na scenie

0: Ferdynand Ruszczyc, Henryk Rodakowski i Jan Cybis, a także z malarstwem staropolskim, w tym portretami sarmackimi. Ekspozycja przygotowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów stanowi sentymentalną i artystyczną podróż po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, miejscach, które przez stulecia inspirowały polskich twórców.
1: Trendy, informator. Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

gdzie polscy emeryci jeżdżą na wakacje. Bo okazuje się, że jeżdżą i to coraz częściej. 45% seniorów decyduje się na jakikolwiek wyjazd, a 15% na wyjazd zagraniczny. I taki statystyczny zagraniczny wyjazd polskiego seniora to 8 dni i 3000 zł na osobę. A jakie kraje cieszą się największą popularnością? Hiszpania, Albania, Czarnogóra, Chorwacja oraz Grecja. Na emeryturze Polacy cenią sobie spokój i żeby wszystko było ogarnięte, dlatego większą popularnością cieszą się wycieczki z biurem podróży, a najlepiej wycieczki objazdowe, żeby jak najwięcej zobaczyć.

No ja trochę zazdroszczę. Trochę zazdroszczę takiej wycieczki objazdowej. Sam bym pojechał. No aż czuję to ciepłe morze. Wracamy do muzyki i gramy oczywiście Trendy Brzmienie dla każdego w każdym wieku na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza. Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
2: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
1: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
3: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych nie dostaniemy.
1: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
4: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
1: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tom Areni.
5: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
1: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche. To najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego popołudnia może jeszcze zagrzmieć w naszym regionie. Obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami. W nocy z czwartku na piątek średnio 12-13 stopni, a jutro 17 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 18 w Tarnowie i Dębicy. Cieplej będzie w sobotę, 25 i w niedzielę, to już gorąco, 29 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, my nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. Zatankowaliśmy wiadomości z kraju i ze świata, wiemy co w trawie piszczy, to teraz mnóstwo wakacyjnego grania. Dead or Alive, You Spin My Round Around.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 17 lipca 2026 roku. Asystent, asystentka do spraw obsługi klienta eksportowego Krosno.

Rymanów, kasjer sprzedawca Dukla, kelner sprzedawca Rymanów Zdrój, kierowca kategorii B, dostawca posiłków Krosno.

No, kosmetyczka, manikurzystka, Hermanów. Kosmetyczka, Hermanów, Zdrój. Księgowa, księgowy, Łódź. Kucharz, kucharka, Hermanów, Zdrój. Kucharz, kucharka, Chorków, Praw. Kugler, rysownik szkła, Krosno. Lekarz, endokrynolog, Krosno. Lekarz, lekarka, Krosno. Ładowacz nieczystości stałych, jedna, druga etatu, Świeżowa Polska. Magazynier, kierowca, Krosno. Magazynier, magazynierka, Jasło. Magazynier, magazynierka, z UDT, Rzepeć. Malarz proszkowy, Sulistrowa. Mechanik pojazdów samochodowych, Staż, Jedlicze. Mechanik samochodowy, Krosno. Mechanik samochodów ciężarowych, maszyn i sprzętu budowlanego, Krosno. Mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, Jasło. Mistrz ciał produkcji, Sulistrowa. Monter traw kablowych, Sulistrowa. Nauczyciel, nauczycielka chemii, Piotrówka. Nauczyciel, nauczycielka techniki, Dobieszyn. Nauczyciel, nauczycielka, terapeuta pedagogiczny, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka akompanująca na zajęciach tańca klasycznego, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka do współorganizowania kształcenia, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka elektrycznych przedmiotów zawodowych, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka informatycznych przedmiotów zawodowych, Krosno. Nauczyciel, nauczycielka języka francuskiego, Krosno. Operator koparki, operatorka koparki, Krosno. Operator lasera CNC, Sulistrowa. Operator obrabiarek skrawających, Lubatówka. Operator opękarko zatapiarki, Krosno. Operator trasy krawędziowej, Sulistrowa. Operator operatorka maszyn CNC, Rzepeć. Operator operatorka maszyn stolarskich, Rzepeć. Operator op-

Osoba wykonująca pracę jako robotnik budowlany Rymanów, Witzer Iwonicz, pomoc administracyjna Krosno, pomoc kuchenna Rymanów Zdrój, pracownik administracyjny.

Marka Krosno, specjalista do spraw logistyki i zamówień Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta Jasło, specjalista do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim Jasło, specjalista w zakresie psychologii Krosno, spedytor Krosno, sprzedawca kasjer Krosno, sprzedawca pracownik kawiarni Krosno, sprzedawca staż Krosno, sprzedawca

0: Stokarz Krosno, ustawiatka CNC, rzepecz, wulkanizator Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
4: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Popołudniowy objazd dróg regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego.
2: Policjanci pracują na miejscu wypadku, do którego doszło około godziny 14.15 w Sędziszowie Małopolskim. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranna została jedna osoba. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. A tuż po godzinie 13.30 na rondzie Pobitno w Rzeszowie doszło do kolizji Hondy i Forda. W tym samym czasie na ulicy Podwisłocze w Rzeszowie zderzyły się Skoda i Renault. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze pracowali też na miejscu innego zdarzenia, do którego doszło po godzinie 12 w zboiskach w powiecie krośnieńskim. Tam kierujący kamperem Fiatem Ducato najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i zderzył się z Seatem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Zwalniamy przede wszystkim na ulicach Kościuszki, Parkowej, Wieckiej, Legionów, Mickiewicza, troszkę wolniej na ulicach Sienkiewicza i Węgierskiej. Zwalniamy na wyjeździe w stronę Uklęczan. W Jaśle noga z gazu na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy oraz Mickiewicza. Troszkę wolniej na 3 Maja i Metzgera. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Rzeszowskiej, Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, Legionów, Podwalu, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Utrudnienia spowodowane pracami na ulicy Grodzkiej i Sikorskiego. Sanok zwalnia m.in. przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Królowej Bony, ulicy Przemyskiej, Lwowskiej i Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Sąd Okręgowy w Krośnie wydał nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie oszustw ubezpieczeniowych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oskarżyła łącznie 9 osób o popełnienie ponad 100 przestępstw. Główny oskarżony, 55-letni mężczyzna, masowo wyłudzał odszkodowania, wykorzystując swoje dawne niewyleczone urazy. Polisy ubezpieczeniowe zawierano na dane lidera grupy oraz jego znajomych i członków rodziny. Pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych byli wprowadzani w błąd za pomocą podrobionej dokumentacji medycznej. Oskarżony uczynił z oszustw stałe źródło dochodu, wyłudzając ponad 2 miliony złotych. Pieniądze wydał na własne potrzeby oraz budowę domu dla bliskiej osoby. Prokuratura Okręgowa w Krośnie uznała 55-letniego mężczyznę winnym popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów oraz skazała na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, zaliczając na poczet tej kary okres blisko 3-letniego tymczasowego aresztowania. Orzeczono także karę grzywny w łącznym wymiarze 40 tysięcy złotych. Pozostałe 5 osób zostało skazanych na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, a także grzywny w wymiarze od 8 do 36 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
2: 73-letni mieszkaniec Sandomierza zlekceważył orzeczone przez sąd zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i zdecydował się kierować motorowerem. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Gorzycach. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Tarnobrzegu wydał wyrok, skazując mężczyznę na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
3: Do zdarzenia doszło 19 lipca bieżącego roku na terenie gminy Gorzyce. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Gorzycach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Podczas sprawdzenia danych w policyjnych bazach okazało się, że 73-letni mieszkaniec Sandomierza posiada 3 aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 2 z obowiązujących zakazów zostały orzeczone przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu, natomiast 3 wydał Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Mężczyzna pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować motorowerem, czym dopuścił się przestępstwa polegającego na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu. 73-latek został zatrzymany przez policjantów. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu sprawa została skierowana do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym.
2: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanego przestępstwa i skazał go na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zobowiązał do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także obciążył kosztami i opłatami sądowymi. Na stadionie LKS Iwonka Iwonicz trwa budowa krytej trybuny. To inwestycja, na którą od dawna czekali kibice i zawodnicy. Już wkrótce oglądanie meczów będzie znacznie bardziej komfortowe, niezależnie od pogody, a stadion zyska kolejną ważną część swojej infrastruktury. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu gminy Iwonicz-Zdrój. Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych z budżetu województwa podkarpackiego w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2026-2031 na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Placu Zabaw przy przedszkolu w Słotowej oraz wydarzenie integracyjno-edukacyjne promujące lokalne dziedzictwo. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbiórkę starego ogrodzenia i jego utylizację, montaż nowego ogrodzenia, demontaż istniejącego wyposażenia placu zabaw, uporządkowanie terenu, wymianę nawierzchni oraz ponowny montaż urządzeń zabawowych. Ważnym elementem projektu będzie również organizacja wydarzenia integracyjno-edukacyjnego promującego lokalne dziedzictwo. W programie przewidziano m.in. atrakcje dla dzieci, strażacki tor przeszkód, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz plenerową projekcję filmu. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 40 tysięcy złotych. 26 lipca Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza na bezpłatne kuratorskie oprowadzenie po wystawie Gdy przedmiot staje się zabytkiem. Nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają historię najciekawszych obiektów, które w ostatnich latach wzbogaciły zbiory Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in. zabytkowy aparat fotograficzny z lat 20. XX wieku, pochodzący z zakładu fotograficznego Mroczkowskich w Tarnowie. historyczne szyldy, reklamowe tarnowskich zakładów, fotografie oraz wiele innych przedmiotów, które dzięki darczyńcom zyskały nowe życie jako muzealne zabytki.
4: Reklama.
5: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
6: Niezły pomysł, Zosieńko.
5: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
6: Jedziemy.
5: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
4: Reklama.

Zaglądamy teraz do Hiszpanii. To bardzo popularny wakacyjny kierunek wśród Polaków. No i władze regionu Costa Brava chcą wprowadzić kary finansowe za zajmowanie sobie miejsc na plaży ręcznikami. Często zdarza się tak, że ktoś rano o 6, o 7 przychodzi, rzuca ręcznik, no i wraca do hotelu. Miejsce zarezerwowane, teraz może być za to mandat. Uwaga, według planów nawet 250 euro. To jakby wprowadzić coś takiego nad Bałtykiem, tylko że z parawanami. Polska dziura budżetowa zasypana by była dosłownie w sekundę.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 17 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy Małopolska. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategorii BT. Miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel pseudopedagog w oddziale przedszkolnym. Miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlica. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel chemii. Miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola. Miejsce pracy Gorlice. Asystent międzykulturowy. Miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela. Miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy. Miejsce pracy Gorlice. Starszy księgowy. Miejsce pracy Gorlice. Podinspektor do spraw księgowości. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw administracyjnych. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, miejsce pracy teren kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka.

0: pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego, spawacz TIG, miejsce pracy Ropica Polska, spawacz metodą TIG, miejsce pracy teren całego kraju, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica Polska, oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice, monter konstrukcji stalowej, miejsce pracy teren całego kraju, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, stolarz meblowy, miejsce pracy Wieprz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C+E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gryk.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
4: Bar Mleczny po prostu smacznie ruszył z dowozem. My gotujemy, ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, ty zajadasz.
4: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505 825 415.
4: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
4: Jasło, Kadiego 14.
5: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy quady dla każdego.
5: Zapraszamy.
3: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
2: Reklama.

0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokochałem cię.

0: Hashtag gra Trendy Radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przed nami wielki hit lata 2000 roku. Stary hit, ale w odświeżonym wtedy, 26 lat temu odświeżonym wydaniu, Five i Queen, We Will Rock You. Numer 1 lata 2000.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki chude lata. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
2: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
1: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejsze dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
3: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
1: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
4: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
1: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
5: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UK Euspin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
1: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: W nocy z czwartku na piątek termometry w naszym regionie pokażą średnio 13 stopni, jutro w trakcie dnia 17 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 18 w Tarnowie, cieplej 24 będzie w sobotę, 24-25, nawet 29 w niedzielę.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Druga zmiana w Trendy Radio. Wakacyjnie zagramy, co? Będziemy przywoływać wakacyjną pogodę na Podkarpacie i w Małopolskę. No miejmy nadzieję, że przed weekendem to się wakacyjna pogoda pojawi. Teraz Królowa Fal, a za moment zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trendy Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy Stanowu, oferty pracy. Informatyk, Terawa Wołocka. Konserwator, Stanow. Monter instalacji grzewczej, Stanow. Nauczyciel, Stanow. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Stanow. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Stanow. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Stanow. Pracownik gospodarczy, Stanow. Psychoterapeutka, nauczycielka, Stanow. Referent do spraw księgowości, Krosno.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i teraz będzie, no niezłe złoto. Sławomir, Radek Liszewski z Weekendu i Skolim. Historycznie chyba te trzy osoby miały najwięcej wyświetleń na polskim YouTubie, jeśli chodzi o muzykę. No to połączyli siły. Skolim, Radek Liszewski i Sławomir. Złoto.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W miniony piątek policjanci na deptaku miejskim w Ustrzykach Dolnych zauważyli mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione wykroczenia. Podjęli wobec niego interwencję. 42-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie funkcjonariusze udali się do miejscowości Równia, gdzie miała przebywać kolejna poszukiwana osoba. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesku. 58-latek ma do odbycia karę 15 dni pozbawienia wolności w związku z popełnionymi wykroczeniami. Policjanci udali się również na interwencję w związku z zakłócaniem porządku publicznego. Na miejscu wylegitymowali mężczyznę, 60-latka z terenu powiatu bieszczadzkiego. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesku. 60-latek ma do odbycia karę 15 dni pozbawienia wolności za wykroczenie pospolite. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dwóch z nich zostało przewiezionych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać wymierzoną im karę. Została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej, Słonecznej i Orkana w Tarnowie. Na wlocie ulicy Orkana zostanie przywrócona pełna kierunkowość. Kierujący jadący od Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie także na wprost i skręcić w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Piesi będą mogli pokonać odcinek między rondami północną stroną ulicy Lwowskiej. Kierujący proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowego tymczasowego oznakowania.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy wszystkie zarobione pieniądze trafią do kieszeni żaka, czy zostaną objęte składkami na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz jego wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie na platformie e-ZUS. Jeśli takiego konta nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też swoje konto w ZUS-ie. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki są za nas odprowadzane i czy w prawidłowej wysokości.
2: Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba, która obroniła licencjat do dnia rozpoczęcia studiów magisterskich, nie jest studentem. Zachowuje jedynie prawa studenta. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, nawet jeśli student ma poniżej 26 lat. Student ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Pijani kierowcy to poważny problem społeczny w Polsce. Niestety liczba ta nie maleje, ponieważ społeczeństwo od lat wsiada za kółko nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. O tym, jak zareagować, kiedy widzimy pijanego kierowcę, mówi aspirant sztabowy Anna Oleniacz, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sanoku.
4: Jeśli mamy taką możliwość, widzimy, że taki kierowca zatrzymuje się na przykład na stacji paliw i też nie jesteśmy ograniczeni w jakiś sposób czasowo i mamy na tyle własnej odwagi, żeby zareagować, to zdarzają się takie przypadki, że kierujący, którzy widzą takie osoby, podchodzą do takiego samochodu i na przykład zabierają kluczyki do pojazdu, uniemożliwiając dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu. Jest to taka postawa, która zasługuje naprawdę na wyróżnienie i na szczególne uznanie.
2: Powinniśmy zgłaszać niepokojące nas sytuacje, dzwoniąc pod numer 112.
1: Reklama.
5: Rysiu, A może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą? Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
6: Niezły pomysł, Zosieńko.
5: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
6: Jedziemy.
5: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MTM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MTM, 8 zł za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
1: Reklama. Trend Radio.
11: To trendy, hity.
1: Wszechczasów.

Wakacyjne popołudnie, no i taki wakacyjny temat też nam się trafił. Czytam właśnie, że porównano ceny nad Polskim Morzem i nad Adriatykiem. No i zgadnijcie, co wyszło. Nad Polskim Morzem około 20% drożej. Czyli przeanalizujmy to z naszego regionu, chociażby do Świnoujścia, a nad Adriatyk podobnie kilometrów samochodem. Ale wiecie, no, wakacje nad Adriatykiem mogą spowodować zagrożenie, na przykład oparzenia słoneczne. A u nas, tak sobie sprawdzam dzisiaj, dajmy na to w Świnoujściu, 20 stopni i zachmurzenie. Może drogo, ale za to zimno.

0: Informator.
1: Ruszają jasielskie wakacyjne spacery z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autosanem H935. Popularny Mękol znów wyjedzie na ulicę Jasła. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Harmonogram tegorocznych spacerów znajduje się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Już w weekend 25 i 26 lipca Iwonicz-Zdrój stanie się kulturalnym i kulinarnym centrum regionu. Przed nami 29 dni Iwonicza, którym towarzyszyć będzie 7 Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych. Wydarzenia odbędą się na malowniczym placu Dietla. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertowy podzielony na 2 dni. W sobotę start o godzinie 18. Na scenie wystąpią zespoły Seta oraz Loka. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzi DJ Kuba. W niedzielę impreza rusza od 16. Publiczność rozgrzeją formacje Art Mineral, Agaty Siemaszko Balkan Collective oraz A Tree of Us. O godzinie 20.30 wystąpi legendarna grupa Blue Café.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Następnie granie na żądanie. Zostańcie na najlepszej fali w regionie. Filip Waćkowski. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasów dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata. Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci. Zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
2: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
1: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
3: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
1: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów w czasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
4: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
1: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
5: Dziś w nocy temperatura spadnie w okolice 11 stopnia Celsjusza, wiatr 14 w porywach do 25, a sytuacja biometeo niekorzystna. Do końca dnia mogą występować w regionie przelotne opady deszczu i burze, które przechodzą przez region. Natomiast jutro 19 stopni, więc nie za ciepło. Jasło, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz w okolicach 20 stopni. Ustrzyki, Lesko tutaj 18 stopni Celsjusza. Natomiast w sobotę 25 kresek i zachmurzenie umiarkowane. Biometeo będzie niekorzystne. W niedzielę natomiast 31 stopni zobaczymy. Poważnie od niedzieli naprawdę temperatura poszybuje. W zasadzie już od soboty, bo w sobotę 25, a w niedzielę nawet do 30 stopni Celsjusza.
0: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł. Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Granie na żądanie w toku, a to tak w południowych wydaniach to jesteś, a w popołudniowych czasami się zdarza, że też jesteś.
3: No Anka, czasem, nie? Czasem tak.
2: Mamy informację od Patrycji, która gorąco i serdecznie pozdrawia swoich przyjaciół.
3: Paty, pozdrawiamy was raczej mega, wiemy, co znaczy. Mega gorąco.
2: No i chciała im zadedykować fajną piosenkę, taką wiesz.
3: O jaką?
2: Barcelona.
3: O, proszę, zagramy Paty specjalnie dla ciebie.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
1: Ciepła i serdeczna dedykacja na 101,9 i 95,2 FM. Program Granie na Żądanie, a w Granie na Żądanie oczywiście wielkie hity, których nie sposób nie zaprezentować. Jak nie sposób nie zaprezentować twojej ulubionej piosenki, która pojawiła się w twojej głowie już 10 lat temu. Co to
2: no
1: za
2: tak,
1: utwór?
2: Ale ma przekleństwo.
1: Co to za utwór? A, to nie chcesz powiedzieć.
2: No okay. właśnie. Ale chociaż Damian... mogłabym, ale no nie wiem, czy mogę, Marcinie.
1: No nie możesz.
2: No dokładnie.
1: Damian natomiast pozdrawia swoją Alicję i oczywiście życzy jej wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj jej wyjątkowe święto, urodziny, wcale nie imieniny. No i oczywiście impreza będzie w najbliższą sobotę. Czy się uda? Grill? No.
2: No niby tak, ale wiesz, jak ta pogoda jest zwariowana.
1: No zgadza się, ale to już było i nie wróci więcej. O tą piosenkę tutaj prośba.
2: O, zagramy.

Serdeczna i gorąca dedykacja. Numer 7148. To są takie regułki, które no, w zasadzie się u nas już przyjęły. Zawsze po godzinie 17 i 12 ta regułka jest bardzo aktywna i też na naszej stronie internetowej możecie te informacje znaleźć a propos grania na żądanie. Teraz dla Izy coś zagramy wyjątkowego. O, i teraz numer, który chyba In the Shadows, dawno nie było tego przeboju, The Rasmus, to są hity, których oczywiście też często i warto szukać na naszej antenie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tragiczny finał poszukiwań w Skrzeszowie. Z wody wyłowiono ciało kobiety. Służby ratunkowe interweniowały dzisiaj rano nad zbiornikiem retencyjnym Korzeń w Skrzeszowie koło Tarnowa. Zgłoszenie o możliwości utonięcia wpłynęło do tarnowskiej policji o godzinie 9.55. Jeszcze przed dotarciem ratowników na miejsce zwłoki zostały wyciągnięte na brzeg. Ofiarą jest kobieta, której wiek szacuje się wstępnie na około 30 do 40 lat. Obecnie grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora prowadzi oględziny miejsca zdarzenia. Służby ustalają tożsamość zmarłej oraz dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii. Gmina Jedlicze otrzymała w 2026 roku dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla placówek wychowania przedszkolnego w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 cyfrowy uczeń. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 135 tysięcy złotych. Wsparciem objęto 9 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, w tym komputerów i laptopów, specjalistycznego oprogramowania wspierającego pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz cyfrowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
2: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Wakacje to czas relaksu i odpoczynku, jednak nawet teraz nie wolno nam zapomnieć o bezpieczeństwie. Apteczka na wyjazd powinna znaleźć się w bagażu każdego urlopowicza. Powinna zawierać podstawowe leki, które trzeba wziąć na wakacje i środki opatrunkowe, mówi Karolina Kostkiewicz, specjalista do spraw komunikacji oraz profilaktyki zdrowotnej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.
3: Przede wszystkim powinny zabrać zapas leków na cały okres wyjazdu oraz listę przyjmowanych preparatów. Warto także sprawdzić, czy leki wymagają specjalnych warunków przechowywania lub czy ich przewóz do kraju docelowego nie podlega dodatkowym zasadom. Polskie e-recepty można zrealizować tylko w wybranych krajach Unii Europejskiej, które uczestniczą w systemie transgranicznej wymiany e-recept. Przed wyjazdem warto sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, czy kraj, do którego się wybieramy, korzysta z tego rozwiązania.
1: Przed wyjazdem należy pamiętać, aby sprawdzić daty ważności na wszystkich lekach i środkach leczniczych znajdujących się w apteczce. Już 31 lipca do Beska przyjedzie mobilna strefa zdrowia kobiet. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i wykonać bezpłatny test HPV-HR, który pomaga wykryć obecność wirusa HPV, najczęstszej przyczyny raka szyjki macicy. Z bezpłatnego badania mogą skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Mobilna strefa zdrowia kobiet będzie czynna w godzinach od 8.30 do 17.00 na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Besku. W najbliższą sobotę na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogórz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury, mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
4: Przegląd solistów, również którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki o 19.00.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19.00 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.
5: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie.
10: Wszechczasów.
9: Dla ciebie.

0: Stevie B. I
1: Because I Love You. Taka dedykacja miłosna będzie teraz. Tadeusz, dla ciebie od żony, no bo macie już 25 lat.
2: No, rocznica, moi drodzy, pięknie.
1: Tak, a ty masz jakąś rocznicę 25-letnią?
2: No nie mam,
1: Jak nie masz? Masz, twojej znajomości cały czas wyskakują na Facebooku znajomości.

0: Serdeczna i gorąca dedykacja na naszej antenie od Sabiny dla, no właśnie, Józefa z okolicy Beska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają koledzy z drugiej zmiany. O, i tych kolegów jest naprawdę bardzo dużo, bo i Ignac, i też Marek, i też Piotrek, i też, no właśnie, Darek, który wysłał tego SMS-a.
1: Panowie, to ile was tam pracuje?
0: Dużo. No i dużo, proszę o jakąś fajną piosenkę. Fajną piosenkę grupy...
1: Jennifer Lopez?
0: O, yeah, let's get loud. Tak chcemy zagrać.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Krośnie.
1: 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, przekazujecie teraz gorące i serdeczne pozdrowienia, a konkretnie Dominik przekazuje pozdrowienia prosto z Sanoka do swojej ukochanej. Proszę, na imię ma Sylwia, na nazwisko, to nie wiem, nazwisko też będziemy mówić.
2: Może nie czytaj, nie czytaj, właśnie, bo nie wiadomo, czy sobie Państwo życzą.
1: Życzą, no ale wszystkiego co najlepsze. No i piosenka też się ma pojawić, też wyjątkowa piosenka, bo pojawia się teraz Natalia Lesz. Kawałek to
2: Kurczę, dawno nie było.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i ulewy, alertami objęta ponad połowa kraju. Fiasko rozmów w ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Od stycznia wzrosną opłaty za krew. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad połowa kraju wciąż z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują do późnego wieczora w 12 województwach. Alerty nie dotyczą generalnie większości zachodu kraju, a w części Pomorza, Kujaw i na północy Wielkopolski prócz wyładowań może też mocno padać deszcz. Karambol na trasie S8 w Warszawie. Między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyły się 4 auta osobowe i ciężarówka. Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Fiasko rozmów w ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem PiSu tylko rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze 6 godzin.
2: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
1: Mówiła przed siedzibą PiS szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Mateusza Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Müller napisał: przedstawiliśmy cały wachlarz propozycji kompromisu. Europoseł jednocześnie dodaje, tu cytat: dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydana dla pacjentów do szpitali, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
3: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
1: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
4: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
1: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera 28% badanych, 27% chciałaby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobyła, jego zespół przegrał 2-3. Lewandowski na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
2: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
1: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Polskie kluby czeka dziś rywalizacja w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa o 18.30 zagra z Valletta FC. Natomiast o 20.30 mecz GKS-u Katowice, który do europejskich pucharów wraca po 23 latach przerwy. Michał Waszkiewicz.
3: GKS po raz ostatni w Europie pokazał się w 2003 roku w eliminacjach pucharu UEFA i nie ma do czego wracać, bo odpadł wówczas po dwóch remisach z macedońską cementarnicą Skopje. Teraz zespół Rafała Guraka rozpocznie walkę o Ligę Konferencji, o te starcia z MŠK Żylina ze Słowacji. Nie możemy się doczekać, mówi kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
4: Niech ten mecz, że tak powiem, już się zaczyna, bo czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
3: Mecz w Żylinie o 20.30, rewanż w Katowicach za tydzień. Przypomnę, to druga z czterech rund eliminacyjnych.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
5: Dziś w nocy możliwe przelotne opady deszczu, ale do nocy jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze na dodatek. W nocy już tylko deszcz, natomiast jutro w okolicach 19 stopnia Celsjusza, Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz w okolicach 20, a w sobotę zachmurzenie umiarkowane, 25 w porywach do 50 km na godzinę to wiatr, natomiast już od soboty temperatura zdecydowanie wyższa. W niedzielę już nawet, słuchajcie, 31 stopni w cieniu. Tak więc znowu temperatura będzie bardziej, co to dużo mówić, wakacyjna.
0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
7: A jak lemoniadę?
0: No też.
6: To poprosimy.
0: Ale co?
7: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT u nas na antenie Trendy Radia. Oczywiście dzisiejsze czwartkowe wydanie programu Granie na żądanie. Paul King pojawi się teraz na antenie Trendy Radia dla Magdy z Warszawy z okazji imienin. Zdrówka i 100 lat. Najlepszego, niech żyje. André Citroen T6D, dokładnie tak napisane. Mamy też, proszę o Mr. President Up and Away lub Masterboy Mega Mix. Pozdrowienia dla słuchaczy i prowadzących od Fryderyka ze Strzyżowa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Fryderyka bardzo gorąco, jak też i cały Strzyżów. To największe hity na 101.995 i 2 FM.

Serdeczne pozdrowienia dla Edytki, a może Dorotki, jak ci tam jest, przesyła kolega z festynów z Kołyszynie, którego wtedy odrzuciłaś. Nie, no właśnie, czasami tak bywa. Mimo wszystko uśmiech i pozdrowienia lecą do ciebie. Proszę o zagranie utwór Kawa z Diabłem. Pozdrawiam gorąco. My również serdecznie pozdrawiamy. Mamy też pozdrawiam FCN i jej brata Dawida oraz wszystkich, którzy mi dobrze życzą. Dedykuję piosenkę Timberg i właśnie brak części tekstu. 7148 trendy. To, co macie do przekazania, przekazujcie to granie na żądanie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Czwartek, a na antenie Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Proszę bardzo, Darkness in My Dreams. Fajny hicior pod nogę na wakacyjny czas dla wszystkich trendusiów od rezydenta Trend Radia Marcina Rogali, który gorąco i serdecznie pozdrawia. Ten hit oczywiście pojawia się teraz na naszej antenie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Sytuacja w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Sanoku osiągnęła punkt krytyczny. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez władze powiatu ujawniono, że placówka boryka się z gigantycznym zadłużeniem sięgającym ponad 200 milionów złotych. Z powodu nawarstwiających się problemów i braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówka została zmuszona do radykalnych cięć. 1 lipca zamknięto oddział otolaryngologiczny. Głównym punktem zapalnym debaty publicznej stał się audyt zarobków kadry medycznej. Władze powiatowe zapowiedziały gruntowną weryfikację pensji lekarskich, które w ocenie opinii publicznej i zarządzających mogły w istotny sposób przyczynić się do zapaści finansowej jednostki. Planowana jest także restrukturyzacja szpitala, mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
3: Tak wysokie wynagrodzenia przy tak małym kontrakcie powodują to, że ta strata tak duża. Restrukturyzacja jest przygotowywana, cały czas trwają prace praktycznie codziennie. Szczegóły tej restrukturyzacji w formie dokumentu będą do 15 sierpnia. Niemniej jednak ja myślę, że już pierwsze kroki muszą być podjęte do końca lipca, tak abyśmy już nie nabierali tej wody do tego statku, żeby ten dług nie przerastał w takim tempie 3,6 miliona na miesiąc.
2: W związku z podejrzeniem rażących zaniedbań i błędów w zarządzaniu podjęto decyzję o skierowaniu oficjalnego wniosku do prokuratury, co przenosi sprawę na grunt odpowiedzialności karnej. Prokuratura Rejonowa w Jaśle nadzoruje wszczęte w dniu 25 czerwca dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu jasielskiego, który usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad swoją matką. Sąd Rejonowy w Jaśle zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu za popełniony czyn grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5. W chwili obecnej trwają dalsze czynności w sprawie i z uwagi na obecny etap sprawy, na ten moment dalsze informacje nie są udzielane.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: W sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Kaczkowskich w Krośnie powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Społecznej. Centrum Aktywności Społecznej będzie miejscem otwartym dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, seniorów oraz osób potrzebujących wsparcia. Znajdą się w nim m.in. przestrzenie do spotkań i zajęć, sala wielofunkcyjna, klub seniora, pomieszczenia do rekreacji i aktywności fizycznej oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie Pałacu Kaczkowskich i zostanie połączony z obiektem pałacowym specjalną przewiązką. Centrum ma nie tylko zapewnić odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim stworzyć warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej, integracji międzypokoleniowej oraz współpracy mieszkańców z organizacjami społecznymi i samorządem. Zgodnie z założeniami prace budowlane mają zakończyć się w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Zakończono przebudowę drogi przy cmentarzu w Kątach. Prace obejmowały przebudowę około 130-metrowego odcinka drogi wraz z wykonaniem zatoki postojowej, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy i nawierzchni asfaltowej, a także robót wykończeniowych, oznakowania oraz elementów zabezpieczających ruch pieszych. Wartość robót wyniosła ponad 263 tysiące złotych. Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze Potok w miejscowości Jedlicze. W ramach prowadzonych prac powstanie rondo w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dubisa. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się zmian w organizacji ruchu i czasowych utrudnień. Krośnieńska Biblioteka Publiczna po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych, w tym roku w wysokości ponad 18 tysięcy złotych ze środków finansowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Dzięki tej dotacji zbiory Biblioteki Głównej oraz filii wzbogacą się o literaturę piękną oraz popularną naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także będziemy mogli udostępnić naszym czytelnikom kody dostępu do serwisu Legimi. W ramach tego programu możliwy jest zakup książek zarówno papierowych, a także usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i audiobooków.
2: Nowości już wkrótce pojawią się w zbiorach biblioteki. Już 28 lipca o godzinie 13 w Galerii Pasaż nad Pijalnią Wód Mineralnych w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się wernisaż wystawy Enklawy Wolności Rzeczpospolite Partyzanckie. Po części oficjalnej na uczestników czeka oprowadzenie kuratorskie, które poprowadzi dr Piotr Wierzbicki. Natomiast o godzinie 15 zaplanowano projekcję filmu Rzeczpospolita Iwonicka. Warto wiedzieć, trzeba zobaczyć w sali widowiskowej w Czasowicz w Iwoniczu-Zdroju.
1: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15. Reklama.
0: Trendy Podkarpacie i Małopolska.
5: U nas na antenie oczywiście program Grań na Żądanie, który zrzesza fajne osobowości, jak no na przykład pewnie. Kasia. Kasia wróciła, słuchaj, z Londynu. Pozdrawia swoje koleżanki, z którymi tam, no, co to dużo mówisz.
6: Oj, może nie mówmy, może nie mówmy.
5: No ale wróciły, pozdrawiają no i pewnie. Zamawiają fajne numery. Jeden z tych numerów pojawi się teraz. To chodzi o grupę Baciary i 7 Czerwonych Róż. Oczywiście jak najbardziej zagramy, ale mam jeszcze inne pozdrowienia. Proszę uprzejmie.
6: Tak jest. Proszę o piosenkę DJ-a Bobo. O proszę, ponownie na naszej antenie. Coś na pewno fajnego wynajdziemy z lodówki. Na pewno.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Proszę o Super Junior M Destiny. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Właśnie, ktoś się nie podpisał dalej. Proszę dla Grażynki, która właśnie robi 100 słoików ogórków kiszonych, poważnie. Piosenka z Zielonym Gaju, Biesiada w Zielonym Gaju. To nagranie postaramy się znaleźć. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, przekazujcie. To program Granie na żądanie. Pozdrawiam gorąco.

Kolejna dedykacja na 101,9, 95 i 2 FM. Jak ja nie lubię swojej roboty. Dla Rafała od kolegi z garażu. Mógłby sobie już dać dzisiaj spokój. Taki dopisek. Słuchajcie, jeśli mamy coś do zrobienia, coś ważnego, jeszcze jak dochodzi do tego pasja, no to nikt spokoju sobie nie da. Chyba że inna sytuacja, to już faktycznie może być różnie. Pozdrawiam was, chłopaki, bardzo gorąco. W garażu wiele twórczych rzeczy powstaje. Sam wiem coś o tym. Miłego czwartku, pozdrawiamy!

0: Trendy Radio.
1: Natalka, no czasem tak jest, że jesteśmy spóźnieni nie tylko do pracy, ale też na jakieś tam swoje prywatne sprawy. No i Natalka
2: tak.
1: Niestety dzisiaj nie zdążyła, ale pozdrawia całe Jasło, właśnie wraca. No, nie napisała skąd, ale jest w samochodzie.
2: Tak, i fajny kawałek zamawiam, bardzo udany.
1: Bardzo, spóźniona i
2: tak.
1: Wtedy gra.
2: No, bywa, czasami się spóźniamy
1: punkt,
2: też,
1: tak,
2: ale moi drodzy, no trzeba mieć wyrozumiałość.
1: Myślałam, że powiesz,
2: osób.
1: Trzeba mieć wyrąbane.
2: Nie, absolutnie
1: Marcin,
2: nie, tego
1: sorry.
2: Nawet nie bierałem pod uwagę.
1: O, widzisz, SMS znowu do ciebie, z kim ty tak klikasz?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent nie odpuszcza, jest drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Potem areszt dla egzaminatora z WORD-u w Zielonej Górze. Będzie też pogoda. Spytamy ekspertów, czemu mamy taki chłodny lipiec. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję prezydent ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Wcześniej Senat nie zgodził się na przeprowadzenie podobnego referendum, argumentując, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było nieprecyzyjne i sugerujące odpowiedź. Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. Na wręczaniu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczali łapówki. Dodatkowo mogą stracić uzyskane niezgodnie z prawem uprawnienia. Według śledczych niebawem zarzuty mogą usłyszeć kolejne osoby. Deszczowe i zimne lato w Polsce to zasługa chłodnego frontu z północy, mówią eksperci. Dziś najwyższa temperatura w kraju nie przekraczała 20 stopni. Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować albo że są w odwrocie, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
1: Według ekspertów lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Pierwsze ocieplenie ma pojawić się nawet już w ten weekend. Póki co, przypomnę, mamy dziś w 12 województwach alerty pierwszego stopnia przed burzami, a miejscami też ulewami. Nie dotyczą one tylko regionów na zachodzie Polski. A skoro o pogodzie mowa, krótkie spodenki i łyżwy mogą jechać w parze. Katowicki MOSiR w środku lata zaprasza mieszkańców na lodowisko. Jantor uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód jest, skorzystać z niego będą mogli wszyscy, mówi Malwina Kaczor z MOSiR-u.
4: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarstwa. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
1: Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego, według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. 24-letni Adeyemi podpisał kontrakt z Katalończykami do 2031 roku. W barwach BVB rozegrał 146 meczów i zdobył 36 goli. Adeyemi słynie z szybkości. W meczu z Freiburgiem w sezonie 2022-23 ustanowił rekord Bundesligi. Osiągnął wtedy prędkość 36,65 km na godzinę. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
2: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucureje oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé, a także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk zaatakował 4 km przed metą i wyprzedził w Orsier Merlet w Alpach o 45 sekund Mauro Schmidta. Żółtą koszulkę lidera zachował Tadej Pogacar. Słoweniec w klasyfikacji generalnej ma ponad 4,5 minuty przewagi nad Belgiem Remco Evenepoelem.
3: Dziś w nocy temperatura spadnie w okolice 11 stopnia Celsjusza, wiatr 14 w porywach do 25, a sytuacja biometeo niekorzystna. Do końca dnia mogą występować w regionie przelotne opady deszczu i burze, które przechodzą przez region. Natomiast jutro 19 stopni, więc nie za ciepło. Jasło, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz w okolicach 20 stopni, Ustrzyki, Lesko tutaj 18 stopni Celsjusza, natomiast w sobotę 25 kresek i zachmurzenie umiarkowane, biometeo będzie niekorzystne. W niedzielę natomiast 31 stopni zobaczymy. Poważnie od niedzieli naprawdę temperatura poszybuje. W zasadzie już od soboty, bo w sobotę 25, a w niedzielę nawet do 30 stopni Celsjusza.
4: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
9: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
3: 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. U nas na antenie Trendy Radia oczywiście dzisiejsze czwartkowe wydanie programu Granie na żądanie. Paul King pojawi się teraz na antenie Trendy Radia dla Magdy z Warszawy z okazji imienin. Zdrówka i 100 lat. Najlepszego, niech żyje. André Citroën T6D, dokładnie tak napisane. Mamy też, proszę o Mr. President Up and Away lub Masterboy Mega Mix. Pozdrowienia dla słuchaczy i prowadzących od Fryderyka ze Strzyżowa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Fryderyka bardzo gorąco, jak też i cały Strzyżów. To największe hity na 101,995 i 2 FM. Serdeczne pozdrowienia dla Edytki, a może Dorotki, jak ci tam jest, przesyła kolega z festynów z Kołyszynie, którego wtedy odrzuciłaś. Nie, no właśnie, czasami tak bywa. Mimo wszystko uśmiech i pozdrowienia lecą do ciebie. Proszę o zagranie utwór Kawa z Diabłem. Pozdrawiam gorąco. My również serdecznie pozdrawiamy. Mamy też pozdrawiam FCN i jej brata Dawida oraz wszystkich, którzy mi dobrze życzą. Dedykuję piosenkę Tim Burke i właśnie brak części tekstu. 7148 trendy. To, co macie do przekazania, przekazujcie to granie na żądanie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Buźka dla wszystkich, którzy wybierają się na drugą zmianę do Gorlic. Konkretnie nawet podana jest firma.
2: Oj, może nie będę mówił, żeby dać radę reklamy. Ciukasy,
1: tak, gorąca i serdeczna dedykacja od Jastrzębia. Proszę bardzo, takie fajne pseudo, nie?
2: No, bardzo fajne.
1: Który podjeżdża teraz BMW. A nas słychać w tym BMW. Tak więc pozdrawiamy was bardzo gorąco, jak otwarte szyby, no to oczywiście Fly High, czyli lecimy wysoko z DJ-em Alligatorem, bo taki numer zamówiony.
2: Teraz wybrzmi, nie?

Baj, trzymajcie się, życzymy oczywiście udanego wieczoru. Marcin gdzieś tam powędrował. Marcin, gdzie jesteś? No, chodzi sobie tam gdzieś. No i rozśmiesza. Także dziubasy, zapraszam do udziału w programie Trendy Lista. Zostańcie. Do zaraz.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello, dobry wieczór, dziubasy, chociaż dziwnie mi o tym mówić, bo jeszcze jest tak jasno, ale całkiem, całkiem przyjemnie. Dobra, zapraszam was gorąco na program Trendy Lista, który już właściwie startuje teraz. Wylot Armin van Buuren, Like a Child. Żegnamy się z tym, no właśnie, cudownym DJ-em, który na pewno za niedługo do nas powróci. No, na to liczę. Startujemy.
2: Wyloty.
3: W dół.

0: Standardowo po wylocie dwie propozycje. Pierwsza z nich, Belters Only, Hailey May, Be Alright. Oj, to jest miód na moje uszy, na moje serce, ale to chyba przez to, że ja uwielbiam taką muzykę do chilloutu. Czyli, moi drodzy, tak, hamak musi być, do tego dobra herbatka, teraz bardzo popularne iced tea i dziubasy, no właśnie, dobra książka i można odpoczywać jeszcze przy takich dźwiękach. No chyba, że nie lubicie czytać przy muzyce, no ale to już, no właśnie, o gustach się nie dyskutuje. Posłuchajcie sami.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Builders Only, Highly May Be Alright przed chwilą na naszej antenie i propozycja druga. Isabelle La Rosa powraca z hitem The Things That I Would Do To Be Enough For You. No tytuł konkretny, bardzo długi, że tak powiem, ale Isabelle ma w tym hicie do przekazania no taką miłosną wiadomość. Także dzióbki, może ktoś z Was się zainspiruje. No, lato niby sprzyja miłości. Gdzieś tak słyszałam. Gramy.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miniony piątek policjanci na deptaku miejskim w Ustrzykach Dolnych zauważyli mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione wykroczenia. Podjęli wobec niego interwencję. 42-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie funkcjonariusze udali się do miejscowości Równia, gdzie miała przebywać kolejna poszukiwana osoba. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesku. 58-latek ma do odbycia karę 15 dni pozbawienia wolności w związku z popełnionymi wykroczeniami. Policjanci udali się również na interwencję w związku z zakłócaniem porządku publicznego. Na miejscu wylegitymowali mężczyznę, 60-latka z terenu powiatu bieszczadzkiego. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesku. 60-latek ma do odbycia karę 15 dni pozbawienia wolności za wykroczenie pospolite. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dwóch z nich zostało przewiezionych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać wymierzoną im karę. 73-letni mieszkaniec Sandomierza zlekceważył orzeczone przez sąd zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i zdecydował się kierować motorowerem. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Gorzycach. Sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Tarnobrzegu wydał wyrok, skazując mężczyznę na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Do zdarzenia doszło 19 lipca bieżącego roku na terenie gminy Gorzyce. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Gorzycach zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Podczas sprawdzenia danych w policyjnych bazach okazało się, że 73-letni mieszkaniec Sandomierza posiada 3-aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 2 z obowiązujących zakazów zostały orzeczone przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu, natomiast 3 wydał Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Mężczyzna pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować motorowerem, czym dopuścił się przestępstwa polegającego na niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu. 73-latek został zatrzymany przez policjantów. Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu sprawa została skierowana do rozpatrzenia w trybie przyspieszonym.
1: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanego przestępstwa i skazał go na karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zobowiązał do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także obciążył kosztami i opłatami sądowymi. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy wszystkie zarobione pieniądze trafią do kieszeni żaka, czy zostaną objęte składkami na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz jego wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie na platformie e-ZUS. Jeśli takiego konta nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też swoje konto w ZUS-ie. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki są za nas odprowadzane i czy w prawidłowej wysokości.
1: Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba, która obroniła licencjat do dnia rozpoczęcia studiów magisterskich, nie jest studentem. Zachowuje jedynie prawa studenta. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, nawet jeśli student ma poniżej 26 lat. Student ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. 26 lipca Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza na bezpłatne kuratorskie oprowadzenie po wystawie Gdy przedmiot staje się zabytkiem. Nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają historię najciekawszych obiektów, które w ostatnich latach wzbogaciły zbiory Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in. zabytkowy aparat fotograficzny z lat 20. XX wieku, pochodzący z zakładu fotograficznego Mroczkowskich w Tarnowie. historyczne szyldy, reklamowe tarnowskich zakładów, fotografie oraz wiele innych przedmiotów, które dzięki darczyńcom zyskały nowe życie jako muzealne zabytki.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
6: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
7: A już teraz Ina i Sunny Zappe. Oj, no muszę to zagrać, a to dlatego, że hicior chodzi mi po głowie już od jakiegoś czasu. No wczoraj już chciałam włączyć, ale sobie myślę, no nie mam czasu, nie mam czasu już na antenie. Także dzióbki, lecimy. A następnie na miejscu 20 nowość Aleksandra Stan i Tok. No fajnie trafiłam, ponieważ dwie artystki pochodzą z Rumunii. A jak wiemy, no tam też dobrze się potrafią bawić. Gramy.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Zapraszam do głosowania. 7148 TRL.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Toby Romero Fly High, z 20 18 Sony Fodera Let Me Be In Your Arms pozostaje bez zmian na tej lokacie, a na 17 Calvin Harris, Jazzy i Satisfy dzisiaj w dwulokatowym spadku.
2: 19
0: w górę.

0: polecacie. Czekam na wasze wiadomości, a tymczasem, no właśnie, trochę się rozgrzejemy, chociaż no, w lipcu pasuje się trochę ochłodzić. Na 16 Duke Dumont, Miss de Manier z 19, na 15 Kungs Getaway z 14, a na 14 Marlon Hofstadt I Like pnie się o dwa oczka wyżej.
1: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Michał Woś i Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Śmiertelna ofiara ataku nożownika w banku w Niemczech. Kibice wybrali swoją piłkarską drużynę marzeń. Marcin Krzemiński, Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Michał Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory 4 razy nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: Tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
1: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które teraz będą analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. Jedna osoba zginęła z powodu ran odniesionych w ataku nożownika w banku w mieście Regensburg na południowym zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło po południu. Napastnik wziął zakładników, ale policja zdołała ich uwolnić i zatrzymać napastnika, przekazał dziennik Bild. Domniemany sprawca to 20-letni obywatel Niemiec, a jego ofiara to pracownik banku. Na ponad 130 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż obowiązuje zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą 11 zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej gwiazdy turnieju, ale też jedna bardzo duża niespodzianka, o czym teraz Michał Waszkiewicz.
3: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali 2 piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło 3 Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
1: a także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.

0: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie kraju okresami duże. Będzie padał deszcz, miejscami na wschodzie i południu możliwe burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Z tego, co tak jeszcze czytam, to podobno całoroczny kemping u podnóża Karkonoszy z widokiem na góry jest taką doskonałą bazą wypadową na szlaki. Także dziubasy, no chyba pora się wybrać, nie? A wydaje mi się, że no wyjeżdżamy nie wiadomo gdzie, robimy nie wiadomo co, a tu proszę, cudze chwalicie, swego nie znacie. Tu jeszcze klikam na wiadomość mailową od pani Małgorzaty, która również bardzo gorąco pozdrawia z Sanoka i poleca wybrać się na Półwysep Helski. Tam znajdują się kultowe miejsca nad Bałtykiem, bezpośrednio przy plaży. No to rzeczywiście też brzmi całkiem zachęcająco. Wiem, że na pewno na Półwyspie no też surferzy mogą wyżyć się, że tak powiem. No to też jest na pewno fajna opcja dla osób, które lubią też zażyć trochę sportu na wakacjach. 13 Offenbach, 4 to the Floors, 10-12 Cascade Mirgen z 13, a na 11 Lord Luxury i Colorado. No tutaj spory spadek, bo z 8.
2: 13.

0: oczywiście no, wakacje też nie muszą być takie, że koniecznie musimy gdzieś wyjeżdżać. Może to też być naprawdę fajny trip, na przykład na festiwale muzyczne i kulturalne, a w sierpniu. Także już pora rezerwować terminy i kupować bilety. No, warto na pewno będzie wziąć udział w katowickim OFF Festiwalu. W festiwalu Wisło-Ujście w Gdańsku jest to wyjątkowa impreza muzyki elektronicznej, także no Krej, Zole na pewno będą się super bawić. I oczywiście dla fanów też takich mocniejszych brzmień, Rockowizna Festiwal. Jest to naprawdę ogromne święto muzyki rockowej i odbywa się aż w 3 lokalizacjach. W Gdańsku, Poznaniu i oczywiście w Krakowie. Także dziubasy, no naprawdę jest mnóstwo opcji na wakacje, także korzystajcie póki, no właśnie, jeszcze trwają. 10. Ave, Meet Me in the Dark z 5. 9. Alien Mighty's Deszcz z 11. A na 8. Camel Fat Is So Good. A i tym razem ze 6.
1: 10. W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do Dębicy. Na dębickim rynku poruszał tematy związane z aktualną sytuacją polityczną. Prezydent Karol Nawrocki poinformował m.in., że złożył do Senatu kolejny wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ogłosił, że zwrócił się do Senatu z kolejnym wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego. Powiedział także, że przy podejmowaniu każdej decyzji o podpisaniu bądź wetowaniu ustaw kieruje się zasadą po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: Nigdy nie pozwolę dać wmówić Polakom, że aby zdobywać XXI i XXII wiek, trzeba się odciąć od swoich korzeni, od tego, co dla nas jest najważniejsze, od swojej historii. Nikt tak, drodzy Państwo, na świecie nie mówi i nikt tak nie robi. A dzielę się już swoim doświadczeniem z niemal roku bycia prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, przyszłość buduje się w uszanowaniu swojej tożsamości i ważnych wartości, pewnej kulturowej odrębności. Ona daje siły, daje energię do tego, żeby budować odpowiedzialność za XXI wiek. To jest właśnie nowoczesny konserwatyzm, przywiązany do wartości, a gotowy do tego, żeby jak firmy z powiatu dębickiego zdobywać cały świat. Jedno jest drugiemu potrzebne.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Prezydent w Dębicy mówił też o ustawie o statusie osoby najbliższej. Powiedział, że jest otwarty na propozycje rozwiązań dotyczących związków partnerskich, które nie będą sprzeczne z artykułem 18 polskiej konstytucji.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dziś oficjalnie oddano do użytku most w ciągu drogi gminnej relacji Rzepeć-Przybyszówka. Zakres prac objął roboty przygotowawcze i ziemne, roboty mostowe i montażowe, prace nawierzchniowe i wykończeniowe, zabezpieczenia i infrastrukturę towarzyszącą. Dotychczasowy przestarzały most o konstrukcji drewnianej od dłuższego czasu nie spełniał współczesnych standardów bezpieczeństwa. Był on przede wszystkim zbyt słaby, aby sprostać gwałtownym przyborom wód podczas intensywnych ulew. Nowa, trwała konstrukcja została zaprojektowana tak, aby skutecznie chronić sołectwo przed podtopieniami i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
4: Ten most jest przygotowany na tak zwaną wodę stuletnią. Jest to jedyna przeprawa w tej miejscowości, więc to dla nas była zasadnicza inwestycja, żeby ją wykonać. Wartość tej inwestycji jest blisko 1 000 000 zł. No i cieszymy się, że się nam to udało, dlatego że często w takich miejscach górskich jak Rzepeć, czy w ogóle cała gmina Komańcza jest w terenie górskim, mamy doświadczamy różnego rodzaju takie podtopienia po wodzie, które są w wyniku ulewnych deszczy i wtedy takie z pozoru małe potoki potrafią bardzo szybko przybrać, spowodować różnego rodzaju szkody. No i ten most sąsiaduje bezpośrednio przy cerkwi grecko-katolickiej tu w Rzepedzi wsi.
1: Wartość zadania opiewa na ponad 1 000 000 zł. Sąd Okręgowy w Krośnie wydał nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie oszustw ubezpieczeniowych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oskarżyła łącznie 9 osób o popełnienie ponad 100 przestępstw. Główny oskarżony, 55-letni mężczyzna, masowo wyłudzał odszkodowania, wykorzystując swoje dawne niewyleczone urazy. Polisy ubezpieczeniowe zawierano na dane lidera grupy oraz jego znajomych i członków rodziny. Pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych byli wprowadzani w błąd za pomocą podrobionej dokumentacji medycznej. Oskarżony uczynił z oszustw stałe źródło dochodu, wyłudzając ponad 2 miliony złotych. Pieniądze wydał na własne potrzeby oraz budowę domu dla bliskiej osoby. Prokuratura Okręgowa w Krośnie uznała 55-letniego mężczyznę winnym popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów oraz skazała na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, zaliczając na poczet tej kary okres blisko 3-letniego tymczasowego aresztowania. Orzeczono także karę grzywny w łącznym wymiarze 40 tysięcy złotych. Pozostałe 5 osób zostało skazanych na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, a także grzywny w wymiarze od 8 do 36 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej, Słonecznej i Orkana w Tarnowie. Na wlocie ulicy Orkana zostanie przywrócona pełna kierunkowość. Kierujący jadący od Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie także na wprost i skręcić w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Piesi będą mogli pokonać odcinek między rondami północną stroną ulicy Lwowskiej. Kierujący proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowego tymczasowego oznakowania.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Tam możecie śmiało klikać już za free. Siódema, oj, to jest dopiero topka. Meduza, Rani i Silence z 12. 6. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 9. A na 5. December 10 i Infinity z 3.
2: 7.

0: Netto gadu gadu, a tu proszę, obchodzimy dzień Włóczykije. No właśnie, czyli a propos wakacji, da się wszystko zrobić. No. Jest to święto wszystkich, którzy no nie lubią, nie cierpią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się, poszukiwać. Także dzióbki, no lato sprzyjane. Dlatego chyba ten dzień Włóczykija wypada w środku lata. No to co, lecimy na spacer? No, tym razem muzyczny 4 Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej ze siódemy, na trzecim Nelly Furtado Electric Circus ze drugiego, a na drugim Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, a już nie na pierwszym, a pozostałe, no właśnie, 3 listy temu, no jednak to był numer 1. Zostańcie.
1: 4.

Child, propozycja, Voters Only, Hailey May, Be Alright, Isabel La Rosa, The Things That I Would Do To Be Enough For You. 20, Aleksandra Stantok, 19, Tobi Romero, Fly High, 18, Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, 17, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, 16, Duke Dumont, Miss The Mania, 15, Kungs, Get Away, 14, Marlon Hofstadt, I Like, 13, Offenbach, Four To The Floor, 12, Cascade, Meet Again, 11, Lord Luxury, Colorado, 10, Ave, Meet Me In The Dark, 9, Alien Mighty's Deszcz, 8, Camel Fat, So Good, 7, Meduza Rani, Silence, 6, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 5, December 10, Infinity, 4, Roxy White, 2115, Chciałam Ciebie Więcej, na 3, Nelly Furtado, Electric Circus, 2, Subfocus, Elevate i zwycięża Blanka z hitem Dance To This i wygryzła naprawdę sporo artystów, bo aż z miejsca 4. Także co, na full? Koniecznie. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polski prezydent chce referendum klimatycznego. Prezydent USA rozważa z kolei potężny atak na Iran. Zajrzymy też na piłkarskie boiska. Będzie m.in. o rewolucji w naszej ekstraklasie. Marcin Krzemiński. Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki w czasie spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu poinformował, że po raz drugi złożył w tej sprawie wniosek do Senatu. Referendalne pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Marcin Starzec.
2: Karol Nawrocki mówił, że chce, by to społeczeństwo samo dało odpowiedź w sprawie polityki klimatycznej i podatku ETS. Przypomniał, że to druga próba referendum, bo za pierwszym razem jego wniosek odrzucił Senat, argumentując, że zawarte w nim pytanie było tendencyjne.
3: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie, za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
2: Jeśli Senat zgodzi się na referendum, zostanie ono przeprowadzone w niedzielę 27 września.
1: Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej było dziś w Rzeszowie, gdzie termometry pokazywały 20 stopni, a w większości kraju padał deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
1: Wysokie temperatury mogą wrócić już w ten weekend. Zmieniamy temat. Rozważam potężny atak na Iran, powiedział prezydent Donald Trump portalowi Axios. Jestem bliski podjęcia decyzji, jesteśmy na to w pełni gotowi, powiedział amerykański przywódca. Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i wojsku nie wydano nowych rozkazów. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę. Powrót pełnoskalowej wojny cieszy się w USA bardzo małym poparciem. Sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
5: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
6: Komfort pracy już jest niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
1: A pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy jutro o 18:00 Radomiak zagra w nim z Wieczystą.

0: z deszczem, a we wschodniej połowie kraju również burzami. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. Tam około 10 stopni, w centrum 13, nad morzem miejscami 16.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wrócimy do prawomocnego wyroku w sprawie lekarza ojca Zbigniewa Ziobry, a także do katastrofy śmigłowca wojskowego w Czechach. Będzie też o sporej karze dla firmy Google. Marcin Krzemiński, główny oskarżony w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobro, popełnił błędy i nieumyślnie naraził pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia. Tak brzmi ostateczny prawomocny wyrok w sprawie, która toczyła się przed sądami prawie 20 lat. Proces wytoczyła czterem lekarzom rodzina zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobro. Sąd uniewinnił ostatecznie trzech lekarzy, ale uchylił wyrok uniewinniający doktora Dariusza D. Tak wyrok uzasadniał sędzia Tomasz Kudla.
2: Kierując się błędną diagnozą, dokonał wyboru nieoptymalnej i niezgodnej z wytycznymi klasy A1 metody leczenia. Nie skonsultował też tego przypadku ze specjalistą z zakresu kardiochirurgii. Takie postępowanie, nieumyślne oczywiście, narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Sąd umorzył jednocześnie postępowanie przeciwko Dariuszowi D., bo sprawa 5 lat temu uległa przedawnieniu. Zakopianka w Nowym Targu zablokowana w kierunku Krakowa. To po zderzeniu trzech osobówek. Poszkodowany został jeden z kierowców. By wyciągnąć go z samochodu, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany trafił pod opiekę medyków. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Co najmniej jedna osoba zginęła po tym, jak po południu na terenie bazy lotniczej w Namieszti na Toslavu na południu Czech rozbił się śmigłowiec Venom z 5 żołnierzami na pokładzie. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Według informacji ratowników 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Prawie 900 milionów euro kary nałożyła na cyfrowego giganta firmę Google Komisja Europejska. W ocenie urzędników koncern złamał unijne prawo aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier. 90%

0: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
1: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne, takie jak Google, Apple czy Meta, muszą unikać faworyzowania własnych usług. W ocenie komisji Google traktuje preferencyjnie swoje funkcje, tak jak wyszukiwania dotyczące zakupów hoteli czy transportu. Sport. Chorwat Luka Modrić przedłużył do czerwca przyszłego roku kontrakt z AC Milan. Słynny pomocnik, laureat Złotej Piłki, 9 września skończy 41 lat. Modrić do Milanu trafił rok temu, gdy po 13 latach opuścił Real Madryt.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
1: Wszechczasów.
0: Wszechczasów.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

That's who we are. That's what we are.

Aktualne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. Zmianie w Trend Radio.